Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w

Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko...

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

0: tak jak dziś bulwaram się w lec iść, przez miasto iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: pogodnym poranku Radia Pogoda. Harry Nilsson zaśpiewał z tak zwanym efektem kaczki, a to był rok 68 i to była absolutna nowość. I świat stał się już jaśniejszy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 6. Co w porannej prasie, Michale?
1: To na początek Gazeta Wyborcza i na pierwszej stronie artykuł: Rosja grozi Polsce. W przypadku przystąpienia Polski do działań wojennych przeciwko Rosji nasz kraj wykorzysta cały arsenał posiadanych sił i środków, a państwo polskie przestanie istnieć w ciągu 2-3 dni. Tak oświadczył doradca Władimira Putina, mężczyzna, który jest określany jako szara eminencja rosyjskiej sceny politycznej. I to był komentarz do niedawnych słów Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji oznajmił, że w starciu z NATO Rosja nie miałaby szans. No takie na razie słowne potyczki, ale no przyznają państwo bardzo poważne. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej duży artykuł na pierwszej stronie. W dzienniku Gazecie Prawnej o fiskusie, który, jak wiemy, no bardzo lubi pieniądze zbierać. I tutaj przykład w artykule dotyczy wspólnot mieszkaniowych, bo fiskus bardzo chciał od wspólnot pobierać podatek za to, że wspólnota na przykład wynajmuje powierzchnię swojej elewacji na reklamy. Mm-hmm. No bo ma jakiś dochód, no to trzeba się z fiskusem podzielić. Wiadomo. Tak. No ale to nie, okazało się, że to nie jest takie proste. Nawet sprawy sądowe były i fiskus w tych sądach przegrywał i nie powiedział, no dobra, okej, macie rację. Mm-hmm. To poszedł gdzie indziej. To chce opodatkować właścicieli poszczególnych mieszkań. A dlaczego? A dlatego, że obowiązek remontowania budynków spoczywa na właścicielach mieszkań, czyli na wspólnocie, ale na właścicielach mieszkań. Skoro są reklamy na budynku, jest dochód z tych reklam i przez to można remontować te budynki, no to właściciele mieszkań mają z tego pieniądze, czyli mają przychód, no to możemy tutaj opodatkować. Ja wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie.
0: Trochę absurd, no.
1: No i o tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej większy artykuł, a na koniec w fakcie o pewnym widoku z Tatr, z serca Tatr. Na nagraniu, które pojawiło się w internecie, podłożono też zabawną muzykę i to wtedy tworzy taką całą kompletną sytuację, no ale widać trzy niedźwiedzie, które pod osłoną nocy wyszły na drogę na górskiej polanie. Po chwili jeden z nich oddala się, a dwa pozostałe stają naprzeciw siebie i zaczyna się prawdziwe widowisko. Misie stają na tylnych łapach i dręczą wokół własnej osi.
0: Jakby tańczyły.
1: A ich ruchy przypominają taniec. Są zdjęcia w fakcie. No tak, no. Tak się bawią niedźwiedzie.
0: Każdy chce sobie potańczyć, proszę państwa, prędzej czy później. Na przykład z potańcówką Radia Pogoda, jak im puścić takie świetne, najpiękniejsze melodie, jak na przykład Halina.

0: 20 minut po godzinie 6. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. 22 444 4004. Dzisiaj Dzień Fryzjerów. No i dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu, w dniu cyrulików. No właśnie, ściągnęła mnie pani myślami swoimi. Ja wczoraj już myślałem iść do goli brody. Znaczy, brody nie noszę, ale włosy ostrzyc, krótko mówiąc. No. Także różnymi określeniami, różnie określa się fryzjerów, no, różnymi słowami. Niech to będzie dobry dzień.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, no i nawzajem, niech panu tam goli broda, znaczy cyrulik, znaczy fryzjer po prostu, no dobrze zrobi na głowie, żeby był pan zadowolony, bo to różnie bywa. Tak przy okazji sprawdziłam sobie, przypomniał pan to hasło cyrulik, to w ogóle wyjątkowa osoba była kiedyś po łacinie, barbarius, czyli po dzisiejszemu barber, osoba, która dawniej zajmowała się zawodowo między innymi goleniem, kąpaniem, rwaniem zębów, nastawianiem złamań, puszczaniem krwi, a także operacjami, tymi nieskomplikowanymi. No, ale zawsze. No, także duży szacunek dla dzisiejszych fryzjerów. Stąd państwo wyrośli.
2: Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Thank you.

0: 6:31 prawie. Co usłyszymy dzisiaj w wiadomościach, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie, powie Michał Pierzchoła w Radiu Pogoda.
1: Do Sejmu będziemy oczywiście zaglądać wraz z reporterami, bo tutaj drugi dzień posiedzenia i trafi przyjęty wczoraj przez rząd, więc w ekspresowym tempie projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych przez spółki paliwowe. To jest kolejna próba przeforsowania tej ustawy. Poprzednią, przypomnę, prezydent Karol Nawrocki zawetował, a tutaj premier mówi, że jeżeli tym razem prezydent ustawę podpisze, to natychmiast spadną ceny na stacjach paliw. No i zobaczymy właśnie, w jakim tempie ta ustawa będzie forsowana w parlamencie, no i kiedy trafi do prezydenta, no a możliwe, że trafi jeszcze w tym tygodniu. Także będziemy się temu przyglądać. O serialu Lalka powiemy, który od dzisiaj jest dostępny w streamingu. Serial od początku budzi kontrowersje, bo nie jest klasyczną ekranizacją powieści Prusa, ale jej szaloną i różnorodną interpretacją. No i bardzo dużo też dzieje się w sporcie. Jagiellonia Białystok meczem w Pireusie z Olympiakosem jako pierwsza z dwóch polskich zespołów rozpocznie zmagania w Lidze Europy. Także dzisiaj siatkarze na Mistrzostwach Europy, po tym jak wczoraj wygrali z Ukrainą, dzisiaj mecz z gospodarzami imprezy Bułgarią.
0: Będziemy trzymać kciuki oczywiście. No i o wszystkim Państwa informować, rzecz jasna. No a to, co wydarzyło się wczoraj, to serdecznie naprawdę gratulujemy. Bardzo dobrze.
1: Mówisz o Ukrainie.
0: Tak, tak.
1: 3-0. No, piękny
0: to było
1: mecz.
0: Coś. Hanna Banaszak w Radiu Pogoda.
2: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Za 22 minuty będzie siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Sporo fajnych rzeczy dzieje się na świecie, kulturalnych także. Będziemy o nich mówić w Radiu Pogoda. A propos kultury i to tej wysokiej, Danuta Rin zaśpiewa za chwilę Dzieci Mężczyźni, a później będzie Dalida w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ja pytam, jak się Państwu wstaje, jakie tam przemyślenia o poranku. 22 444 40 04. I dzisiaj jest dzień fryzjera, uczepiłam się tego. Ja wiem, że dzisiaj jest tak, że do fryzjera to się trzeba zapisywać na 2-3 tygodnie naprzód, ale gdyby Państwo na spontanie zechcieli dzisiaj i dostali się do jakiegoś fryzjera, to polecam tak właśnie poświętować.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Co robimy w sobotę, 19 września?
14: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
13: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
14: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
13: A w niedzielę?
14: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
13: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Została ostatnia reklama.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
22: Na program zaprasza sponsor. Autoryzowany dealer marki Bike Plaza. Warszawa, Modlińska 206.
23: Drogowskaz. Radia Pogoda.
24: Robi się gęściej, ale bez przesady. Wybrzeże Gdańskie łapie pierwsze auta. Rondo Waszyngtona zablokowane na prawym pasie od Zielenieckiej. Jazda na suwak i patrzcie w lusterkach, a tarasa AK na Bemowo pędzi bez problemu. Mimo wszystko jedziemy ostrożnie, noga z gazu, bezpieczniej do celu.
23: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
25: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Bike, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.

0: Za 10 minut będzie godzina 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo uważnie obserwują i nasze social media, tak zwane i stronę internetową. No i uważnie nas Państwo słuchają, bo to tak, to dzisiaj ta premiera. W jakiej sprawie Pani dzwoni? Dzień dobry.
1: Dobry, ulubiony Radio Pogoda. Piękny wschód słońca w Gdańsku, ale słyszałam, że wspominacie o serialu Lalka i że jest to zupełnie coś innego niż książka i poprzednie filmy. Więc tak, byłam na przykład na filmie, który został właśnie przerobiony jakoś zupełnie na Wichrowe Wzgórza, o co mi chodzi. Film dla mnie tragiczny. Nowoczesnej Lalki też nie zamierzam oglądać, biorąc pod uwagę, że jest przerobiona. Jakoś kurczę, jednak lubię oryginały. I myślę, że większość osób lubi, żeby ten oryginał był nakręcony tak, jak faktycznie było to w książce. Przeinaczanie książek jest słabe po prostu. I tyle. Miłego wszystkim dnia, spokojności, Wiola z Gdańska.
0: Pani Wiolu, bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. No, jeśli pani nie obejrzy, to nie wyrobi sobie pani zdania. Oczywiście ma pani prawo krytykować przed obejrzeniem, niezbywalne prawo każdego człowieka. Natomiast jeżeli chce pani sięgać po oryginał, to my go mamy w każdą niedzielę. Czytamy Lalkę o godzinie 8:00, więc bardzo serdecznie zapraszamy tę jak najbardziej oryginalną. A dzisiaj rzeczywiście premiera serialu, dlatego że jesień 2026 to w ogóle w Lalki obfituje. Dzisiaj premiera serialu na Netflixie, a 30 premiera filmu kinowego, pełnometrażowego. Jest na co czekać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4:07, co tam za chwilę w wiadomościach, Michale?
1: No, a między innymi o tym, że zapowiada się bardzo ciepła jesień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił najnowszą prognozę długoterminową. Mamy ją i nawet skomentujemy wraz z synoptykiem.
0: No i dobrze, ciepła jesień to dużo grzybów i właśnie o tych grzybach porozmawiamy sobie dzisiaj, między innymi w pogodnym poranku Radia Pogoda. Słyszeli Państwo o grzyboradarze? Coś takiego mogło powstać tylko w Polsce. Proszę z nami zostać.
2: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy Twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
16: Została ostatnia reklama.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Anna Jantar zaśpiewa Za każdy uśmiech. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
1: Kolejne podejście do opodatkowania koncernów paliwowych. Sprawdzamy, czy spadną ceny paliw. Zawyją syreny alarmowe w dwóch powiatach na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Zapowiada się bardzo ciepła jesień.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
0: Michał Pierzchała.
1: Prezydencie podpisuj, apeluje do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. W ekspresowym tempie procedowana jest ustawa o nadmiarowych zyskach firm paliwowych, wczoraj przyjęta przez rząd, a dzisiaj już zajmą się nią posłowie. Jeśli tym razem, bo to już drugie podejście, będzie podpis prezydenta, to jak zapowiada Tusk, od razu będzie obniżka cen paliw na stacjach. Maciej Kluczka.
14: Niech prezydent nie ogląda się na interesy gigantów paliwowych, apelował premier przed posiedzeniem rządu.
20: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
14: A później w nagraniu wideo zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
22: Oni wszyscy zarabiają na kryzysie paliwowym bardzo duże pieniądze, a my tracimy. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisu.
1: Dziś ustawą zajmą się posłowie. Wojsko usunęło w nocy elementy drona znalezionego przedwczoraj na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego fragmenty, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. Tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem. Zawyją syreny alarmowe w dwóch powiatach: krośnieńskim na Podkarpaciu i krasnostawskim w Lubelskiem. To będą ćwiczenia. Mieszkańcy otrzymali już informujące o tym SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do wczesnego popołudnia. Serial Lalka Pawła Maślony od dziś dostępny w streamingu i od początku budzi kontrowersje, bo nie jest klasyczną ekranizacją powieści Prusa, ale jej szaloną i różnorodną interpretacją. Zawiera elementy romansu, dramatu, ale także kryminału, thrillera, groteski i czarnego humoru. Mamy do zaoferowania dobrą, poruszającą historię, która wchodzi w dialog ze słynnym dziełem, mówi reżyser.
23: Taki dialog, który ja na miejscu Bolesława Prusa sam chciałbym zobaczyć. No. Chciałbym, żeby inni twórcy tak się odnosili do jakiegokolwiek mojego utworu i chcieli z nim dyskutować, chcieli tworzyć jakieś jego rozszerzenia, reinterpretacje, no i po prostu poszerzać ten dyskurs wokół powieści, wokół tych archetypów i symboli, które są w powieści Prusa.
1: Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szucharta, Izabelę Łęcką, Sandra Drzymalska. Serial ma 6 odcinków. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę długoterminową obejmującą kilka najbliższych miesięcy. Wynika z niej, że średnia temperatura będzie wyższa niż wieloletnia w tym okresie norma, a cieplejsza jesień to efekt globalnego ocieplenia i napływu mas powietrza z nad Afryki, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dodaje, że w przypadku braku opadów mogą to być niebezpieczne warunki.
24: Gdybyśmy sobie wyobrazili napływ ciepłego powietrza powyżej 20 stopni albo blisko 30 stopni, które by wiało przez najbliższe 3-4 dni, to ta taka atmosferyczna suszarka na pewno w wielu miejscach w lasach by znowu podniosła zagrożenie pożarowe.
1: Niewykluczone, że jest to pokłosie zachodzącego w tym roku zjawiska Super El Niño, czyli ocieplania się wód Oceanu Spokojnego, co przekłada się na liczne ulewy i susze.
0: A El Niño w tym sezonie bardzo, bardzo mocne. No i dzisiaj w Polsce maksymalnie 25-6 stopni.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią. Początek meczu w Sofii o 18. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej Ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0. Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Czas ucieka. Mieszkańcy Białołęki znów sprawdzają, czym od miejska da im dzisiaj żyć. Ale niestety już widać tam czerwone odcienie na mapach. Armii Ludowej oraz Prymasa Tysiąclecia w obie strony jadą tak wolno, że spokojnie można by przeczytać poranną gazetę. Ale proszę tego nie robić. Ratuje nas most Skłodowskiej-Kili.
1: Pogoda w Warszawie.
3: Może i nieco chłodniej jest o poranku niż wczoraj, ale zdecydowanie różnica, która daje nadzieję na to, że to będzie naprawdę piękny dzień, jest na niebie, bo nie jest ono tak szare jak wczoraj. Póki co na warszawskich termometrach mamy 13 stopni. W ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, dobijemy od 24 do nawet 26. Ciśnienie ma być dzisiaj dobre.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
4: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w środę. 16 września mamy 259 dzień roku. 106 dni do końca roku, a do końca lata już tylko 6.
5: Podsyłają nam Państwo zdjęcia jeszcze z rozpoczęcia Dni Seniora w Warszawie. Ale to miłe. Jeszcze do tego wrócimy później w pogodnym poranku Radia Pogoda, a przed nami kolejne rozpoczęcie Dni Seniora, tym razem we Wrocławiu, o tym też będziemy mówić, a teraz gramy pięknie. Anna Jantar, Za każdy uśmiech.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Ależ proszę bardzo, dziś składamy życzenia następującym osobom: Edyta, Franciszek, Kamila, Kornel, Łucja, Jan i Wiktor. Poza tym tak, świętują maszyniści, fryzjerzy i bluesmeni.
2: No i o tych bluesmenach też będziemy już za chwileczkę mówić, bo przechodzimy gładko do kalendarza. W 1925 roku urodził się bluesman B.B. King. No nie było innej możliwości, samo nazwisko już wskazuje, że przeznaczone mu było zostać królem bluesa i po jego śmierci w 2015 roku, dzień jego urodzin, nazwano właśnie Dniem Bluesa Światowego. Tak się

0: składa, że wśród przyjaciół mam grupę bluesową, nazywa się Mizia and Mizia Blues Band, tak? Teraz będzie prywatnie. Panowie, pozdrawiam was bardzo serdecznie, zagrajcie dzisiaj dobry koncert z okazji Dnia Bluesa we Wrocławiu na Ołtaszynie.
1: A ja byłem na dwóch koncertach B.B. Kinga w Warszawie w sali kongresowej. Na ulubionej gitarze Lucille. No to może posłuchajmy.
0: Jak on gra wszystko.
1: Rok 1937, premiera filmu Znachor w reżyserii Michała Waszyńskiego.
0: Czyli ta pierwsza ekranizacja powieści autorstwa Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. W sumie powstały już trzy. Która według państwa najlepsza? Bo my we fragmencie z tej pierwszej.
2: Czy oskarżony prosił pana wówczas o pozwolenie skorzystania z pańskich narzędzi?
3: Żaden lekarz nie pozwoliłby na to, żeby taki znachor, taki ciemny chłop.
2: Ale ten ciemny chłop dokonał operacji.
1: I jeszcze rok 1970, urodził się Michał Milowicz, piosenkarz, producent, aktor. Michał, wszystkiego dobrego, jeśli nas słyszysz.
0: Niektóre postacie ciężko sobie wyobrazić w innym wykonaniu niż Michała Milowicza. No i ta rola gangstera w filmie, znaczy gangstera, nie gangstera, aspirującego gangstera w filmie Chłopaki nie płaczą. Ja uważam, że nie mogłaby zostać zagrana tak dobrze przez nikogo innego.
4: Polski gangster nie ma luzu. Rusza się jak wóz z węglem. A przydałoby się trochę polotu w Chinezji.
0: Genialne. Wszystkiego najlepszego, panie Michale, życzymy. Niech pan sobie dzisiaj poświętuje. Kto dzisiaj świętuje? My przypominamy, że dzisiaj dzień bluesa, więc brykałci poszłabym za tobą już teraz w Radiu Pogoda.
5: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Czerwone gitary i niebo z moich stron. Na Państwa informują od rana, pogodny poranek w Radiu Pogoda, że u Państwa niebo raczej pogodne. Pięknie słońce wstawało, no teraz to już wstało. I Państwo też już powinni wstać. Andy Williams za chwilę, później Zbigniew Wodecki w pogodnym poranku Radia Pogoda. I proszę Państwa, będziemy mówić dziś o aktywnościach weekendowych, czyli albo na grzyby, albo pod
1: albo
0: tramwaj.
1: Albo do Wrocławia.
0: Albo do Wrocławia. O tym wszystkim proszę z nami zostać.

0: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
2: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
1: A pan wie, jak to objechać?
3: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w De Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. De Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. De Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: No takie to jeszcze wspomnienie wakacji w pogodnym poranku Radia Pogoda, chałupy Welcome to, chociaż są amatorzy, którzy najbardziej lubią Bałtyk właśnie jesienią. Bywa piękny. No ale mamy jesień, chodzimy na grzyby. Gdzie są grzyby? Proszę Państwa, grzybobranie. No właśnie, grzybobranie to jest sport narodowy Polaków. Okazuje się, że w polskim internecie jest ponad 100 stron dotyczących grzybów i grzybobrania. Są atlasy grzybów, mapy grzybowe, grzyboradary przeróżne. Przejrzeliśmy niektóre z tych stron i wynika z nich, że grzybów nie ma ogólnie, a przynajmniej nie na południu Polski. Naprawdę jest kiepsko w Tatrach, Beskidach i tych lasach na
1: Dlatego,
0: południu.
1: Dlatego, że sucho było?
0: Prawdopodobnie. Mm-hmm. Natomiast jest dużo grzybów na północnym Mazowszu, a najwięcej na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Tam spokojnie w ciemno można na grzyby jechać. Ale mnie to fascynuje, że Polacy tak kochają chodzić na grzyby, że otwierają sobie jakąkolwiek stronę dotyczącą właśnie grzybów. Są specjalne aplikacje, gdzie iść, co zbierać. No właśnie, że takie rzeczy powstają.
1: A ja dziś w porannej prasie znalazłem taki artykuł porównujący grzyby jadalne i niejadalne, te, które są do siebie podobne. I na przykład, proszę Państwa, uwaga, uwaga, żeby nie pomylić kurki z lisówką pomarańczową. One rzeczywiście są podobne. Mm-hmm. No popatrz.
0: No patrzę właśnie tam, ale
1: Przykładów jest dużo, dużo więcej. Mleczaj ryc i jest mleczaj wełnianka.
0: Bardzo
1: jeden
0: podobny.
1: Jeden trujący, drugi smaczny.
0: No ale tam na drugiej stronie jest czubajka kania i muchomor sromotnikowy. No to jak ktoś myli te dwa grzyby, to powinien wybrać się zdecydowanie do okulisty i najdłużej tam zostać. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Byli Państwo już w tym roku na grzybkach? Jakie były zbiory? Bo z tego, co nam Państwo przysyłają w mailach, to bogato.

Woda. 88,4 i 99,5 FM.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Mieczysław Fog. Nasza jest noc. Mieczysław Fog w pogodnym poranku Radia Pogoda. Proszę zapamiętać tego artystę i trochę o nim poczytać, dlatego że to nazwisko może pojawić się w jednym z konkursów na wrocławskich dniach seniora podczas potańcówki z Radiem Pogoda. Zygmunt lubi pytać o Mieczysława Foga.
1: W Warszawie troszkę zaskoczyliśmy publiczność pewnym pytaniem dotyczącym właśnie Mieczysława Foga. Kto wie, czy sytuacja się nie powtórzy.
0: A do Wrocławia wybieramy się już w najbliższy piątek. Tam wszystko zaczyna się o godzinie 13 na oczywiście wrocławskim rynku i na wrocławskim Placu Solnym i my też będziemy z Państwem. Będzie też o godzinie 16 koncert Haliny Frąckowiak przy okazji potańcówki z Radiem Pogoda i będą też właśnie konkursy z nagrodami dla Państwa. Polecamy się. Będą Państwo z nami?
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Reklama. Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Została ostatnia reklama.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
20: Reklama.
15: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza. Warszawa, Modlińska 206.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Stolica pełna aut. Wawer to najbardziej leśna dzielnica miasta, ale na Wale Międzyrzeńskim mamy dzisiaj gęsty las samochodów. Przedzieracie się tam w wielkim ścisku. Aleja Stanów Zjednoczonych i dojazd do Mostu Łazienkowskiego to też stały punkt hamowania. Dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
20: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Bike, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut będzie godzina 8. Sprawdzając różne strony poświęcone grzybobraniom i mapach grzybobrań w Polsce, no stwierdziliśmy, i tak to wygląda właśnie na mapie, że najwięcej grzybów jest na północnym Mazowszu, w Warmii i Mazurach, no i w południowo-zachodniej Polsce. I to się potwierdza. Dzień dobry.
1: Kochany Radio Pogoda, ja w miniony weekend byłam w Karkonoszach i szliśmy z grupą przyjaciół, kilkanaście osób na wycieczkę z miejsca w miejsce i zbytnio nie wchodząc do lasu, co druga osoba miała pełną siatkę prawdziwków i czarnych łebków. Także zapraszam w Karkonosze. Grzyby są zdrowe, piękne, pachnące, tylko zbierać. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję. Co to jest czarny łebek?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Jakiś grzybek. Ale nie, no wiem, nie wiem. Jeszcze więcej grzybków podobno w Kotlinie Kłodzkiej, więc tam spokojnie też można się wybrać. Miłego i owocnego grzybobrania.

0: co dzień.
1: Za 4,5 minuty ósma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co tam w wiadomościach za chwilę, Michale?
2: Informacje uspokajające, bo w ostatniej godzinie Rosjanie znów atakowali dronami Ukrainę. Był alert RCB, były poderwane myśliwce. Temat zakończony. Także to uspokajam, szczegóły za chwilę w wiadomościach.
3: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, granatowy kubeczek do wygrania, książka Remont ognia ciał i dusz, domy w Czasowej, sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego, 22 444 4004. Czekamy na telefony, czekamy na Państwa numer telefonu i imię.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie zabawa z nagrodami po godzinie 8. No i odpowiedzi na Państwa czasem trudne pytania też będą. A teraz wiadomości.
11: W trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę poderwane polskie myśliwce i alert RCB. O poranku utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach. Drugie podejście rządzących do podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Michał Pierzchała.
11: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat SMS-owy przed chwilą otrzymali mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego. To po tym, jak kilkadziesiąt minut temu wojsko poderwało myśliwce w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad Ukrainą. Awaria urządzeń sterowania ruchem pociągów w rejonie stacji Katowice. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Są opóźnienia. PKP wprowadziło komunikację zastępczą na odcinku Katowice, Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory. Podatek od nadzwyczajnych zysków firmy paliwowych. Podejście drugie. Wczoraj projekt ustawy znowu przyjął rząd. Jeszcze w tym tygodniu przepisami ma zająć się Sejm. Rząd liczy, że tym razem prezydent nie zawetuje ustawy. Jeśli nie będzie weta, to będzie można szybko wprowadzić ponownie program ceny paliw niżej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta. Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej.
11: Rząd wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. W streamingu zadebiutuje dzisiaj serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja powieści Bruce'a. Reżyser mówi o presji, którą czuł na każdym etapie pracy.
14: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym, jak odchodzimy od pierwowzoru Bruce'a. No ale biorę to na klatę. No. Ja wiem, że mamy do zaoferowania bardzo dobrą, poruszającą opowieść, która wchodzi w dialog z powieścią Bolesława Prusa.
11: W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska. Za dwa tygodnie tym razem do kin wchodzi druga lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali Ukrainę 3-0. Wyrównany bój Ukraińcy toczyli tylko w trzeciej partii, bo jak mówi trener Nikola Grbić, nie udało się odrzucić rywali od siatki.
15: Jestem zadowolony, specjalnie z pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy.
11: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią. Mecz o 18.
12: Drogowskaz Radia Pogoda.
10: Ścisłe centrum stoi, Marszałkowska i Świętokrzyska absolutnie wyłączone z płynnego ruchu. Pamiętajcie, na Pradze Bliska jest jednokierunkowa w stronę Żupniczej, nie wjedziecie tam od strony Grochowskiej. Rekrucka na wschodzie to też obecnie strefa mocno ograniczonych prędkości. Skupcie się na drodze, jeden błąd i mamy zablokowany pas.

0: Pogoda w Warszawie.
1: Coś już próbuje zawalczyć to słońce o Warszawę. Dajmy mu jeszcze szansę na to, żeby się rozkręciło na maksa. Póki co rozkręciło się do 14 stopni. Ma być w tym najcieplejszym momencie 24, a może nawet 26. Dobra informacja, dzisiaj nie będzie padać, ciśnienie będzie umiarkowane. Jutro z kolei może nas czekać małe pogodowe rozczarowanie.
0: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 4 po 8, dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: I Jasia Kruk. Przypominamy, jest środa, 16 dzień września, 259 dzień roku. Wschód słońca dziś było 6.12, zachód będzie o 18.49. Dzień jest dłuższy od najkrótszego, 4 godziny i 55 minut.
2: Niebawem będziemy mówić o sporcie, w którym mamy szansę wygrać nawet złote medale. Proszę z nami zostać. Wcześniej, czyli już za chwileczkę, szybka piątka, czyli zabawa z nagrodami, a już teraz najpiękniejsze melodie. One Państwa budzą najpiękniej. Connie Francis, za chwilę Irena Jarocka.

0: Jestem po fantastycznej wycieczce do Szwecji i Danii. Jestem u przyjaciółki.
1: Aha, serdeczne pozdrowienia.
0: Jeszcze cały tydzień tu w Gdańsku.
1: O, no to wspaniale. Serdeczne pozdrowienia dla przyjaciółki. W takim razie, pani Lidio, ponieważ dzwonimy do pani w sprawie szybkiej piątki, to mamy dla pani prezent. Tak zaczyna się ta zabawa. No, to jest granatowy kubeczek Radia Pogoda.
0: Cieszę.
1: No to fajnie. Może pani jeszcze zdobyć fajną książkę, naprawdę. Taką trochę nostalgiczną, Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u.
0: No, wiekowo mi bardzo przypomina, znaczy bardzo tematyczna, bo 3 miesiące temu przeszłam na emeryturę.
1: Aha.
2: Gratulujemy.
1: W takim razie. No dobrze, ale pani Lidio, to nie tak od razu, bo za chwilę usłyszy pani odliczanie 30 sekund i w tym czasie będzie musiała pani odpowiedzieć na 5 pytań, podać 5 zagadnień na tę samą literę, takie państwa miasta jakby. Literę już za chwileczkę poda pani Zygmunt.
0: Dobrze.
2: I dziś będzie to litera H, samo H jak Henryk.
1: No właśnie.
2: Mhm. Możemy zaczynać? Wszystko jasne?
0: Tak, oczywiście, tak.
2: Uwaga, czas, start. Państwo.
0: Helsinki.
1: Państwo.
0: Holandia.
2: Tak, w prognozie pogody.
0: Chmura.
1: Nie, to jest przez cecha.
0: Huragan.
2: Tak, instrument muzyczny.
0: Harfa.
1: Tak.
2: Ryba.
0: Hubot? Jest jakaś ryba na
1: stanie. Nie.
0: Jest! Wieloryb.
1: Wieloryb to nie ryba. Czas się skończył niestety. Halibut jest taka ryba na H.
2: Halibut!
1: Ale rozumiemy, to nerwy, pani pierwszy raz, więc to są takie emocje.
0: No właśnie. Z tego się mega cieszę.
1: Pani Lidio, my jeszcze mamy takie pytanie. Rozumiemy, że to przyjaciółko udostępniła pani możliwość słuchania Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda, co?
0: Możliwość słuchania tak. To znaczy przyjaciółka wyjechała sobie na Sycylię, wyleciała wczoraj. A ja jestem z jej córką Marysią, do szkoły, a ja sobie włączyłam radio i mi się bardzo spodobała muzyka, no więc usłyszałam o konkursie i w te pędy znalazłam numer telefonu.
1: I super, jak pani wróci już do swoich Kielc, to może nas pani słuchać z aplikacji do słuchania Radia Pogoda albo na stronie www.radiopogoda.pl, co serdecznie oczywiście polecamy i dziękujemy, że pani u przyjaciółki do nas dzwoni. No super sprawa, super. Zapraszamy państwa na jutro.

0: 19 minut po godzinie 8. Charlestona też, pani, przepraszam, zrobię to jak Bogdan Łazuka. Charlestona!
1: Charleston.
0: Też państwo mogą tak zatańczyć już w najbliższy piątek na wrocławskim rynku. Naprawdę będzie fantastycznie. Zapraszamy, bo to rozpoczęcie wrocławskich Dni Seniora i ten marsz kapeluszy dookoła rynku to cudowne. Będą państwo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wybieram się do Wrocławia w piątek. Jadę z samego Gdańska. Dobrego dnia. Pozdrawiam. Maria Łukak.
1: Pani Mario, no to kawałeczek drogi przed panią, ale my też będziemy jechać, z tym, że my z Warszawy będziemy jechać, Asia troszkę wcześniej, ja troszkę później, ale tak czy siak wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku.
0: Koniecznie, już od godziny 13, a potańcówka rozpocznie się o 16.
3: Autopromocja.
4: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
0: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
1: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
4: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: 8.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Z różnymi sprawami dzwonią Państwo pod 22 444 4004. Jak umiemy, to pomagamy. Mhm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja z dużą prośbą i uśmiechem na twarzy do pana Zygmunta. Bo przed chwilą słyszałam, że pan jest obcykany w biografii Mieczysława Foga. A rzecz się ma następującą. Nie ma możliwości sprawdzenia ani ja, ani siostra. Poszło o zakład i obiad. Czy piosenkę Dwie piękne róże to w pierwszym wydaniu śpiewał Fog? Bo ja znam to z wykonania Lucjana Czernego. To są śląskie szlagiery. I tu powstała między nami mała konfrontacja. Jeżeli mógłby pan mi udzielić informacji, żebym miała obiad w głowie, bo nie mam ochoty tych polemiczek robić, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Chodzi o piosenkę Dwie piękne róże. Kto, czy Mieczysław Fok, ją śpiewał? Dziękuję z góry, babcia Marysia.
2: Babciu Marysiu, droga, nie musi babcia tych polędwiczek robić. Zakład wygrany. Sprawa ma się tak, myśmy to sprawdzili.
0: Tak, tak.
2: Dwie piękne róże napisał i wyśpiewał Lucjan Czerny.
0: Rzeczywiście.
2: Śląski szlagier.
0: Tak.
2: Natomiast Mieczysław Fok też śpiewał o różach, ale były to jesienne róże.
0: Dokładnie tak.
2: Tak.
0: Ale zobacz, Zygmunt, teraz jesteś odpowiedzialny za przysporzenie pracy siostrze pani Marysi, babci.
2: Ale polędwiczki będą smaczne i obie panie zjedzą razem.
0: Smacznego. No i dziękujemy, że państwo zwracają się do nas także z takimi rzeczami. Zdzisława Sośnicka tutaj w kolejności i Skaldowie za chwilę.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Ale super jest ta piosenka, to Skaldowiej, Wierniejsze od marzenia, rok 1979. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale w końcu wiemy, co to są te grzyby czarne łebki, no. Bo była relacja z Karkonoszy, że czarne łebki właśnie można zbierać. To są po prostu podgrzybki, no taką nazwę znamy.
1: Ale to tej nazwy nie znałem.
0: Ja też nie. Ale jak byłam mała, to się zastanawiałam, że podgrzybki się nazywają tak dlatego, że są to jakieś gorsze grzybki, takie podgrzybki, czy dlatego, że rosną jeden pod drugim na przykład?
1: No, królem jest niewątpliwie borowik, czyli prawdziwek, a ten taki przyboczny jest, taki adiutant.
0: Może i tak. Proszę państwa, państwo informują, że grzyby są. Dostaliśmy zdjęcia z okolic Wałbrzycha. No, dobry zbiór, dobry, czyli jednak południowo-zachodnia Polska dobrze się trzyma.
2: Radio Pogoda. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystko. Wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
19: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Reklama. Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa Modlińska 206.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Wjazd na Służewiec o tej porze odcina prąd z Późnialskim, Marynarska i Postępu zawalone po brzegi. Kto próbuje się przebić przez Wolę, ten też zapuści korzenie. Górczewska mocno, mocno trzyma. Zdecydowanie omijajcie Aleje Jerozolimskie na wysokości zachodniego. Na Moście Świętokrzyskim ruch całkiem płynny.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
22: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.

biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar solki do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Genialna, genialna Kalina Jędrusik za 11 minut 9.
2: I po tym, co teraz powiemy Państwu, mogliby Państwo sobie pomyśleć, o jejku, nareszcie sport dla mnie, o tutaj bym zdobył medal. Ale to nie jest takie proste. W Japonii i Korei Południowej zorganizowano publiczne konkursy spania. Uczestnicy odpoczywają.
1: Mistrzostwa
2: normalnie. Uczestnicy odpoczywają w identycznych warunkach, coś jak w akwariach, takie zamknięte akwarium, w którym jest włożony materac, tam jest oczywiście wygodniutko. Są tam czujniki w tym, powiedzmy, akwarium, które monitorują jakość tego snu,
3: czy częstotliwość
2: oddechów, czy ktoś nie udaje właśnie. To jest bardzo ważne, ponieważ śpimy coraz gorzej. I takie zawody mają na celu pokazanie właśnie tego problemu, wybudzania się nocnego i tak dalej. Oczywiście osoba, która śpi najlepiej, później tłumaczy się z tego, co robi, żeby tak dobrze spać, no i zdobywa jakieś tam nagrody, więc ja bardzo chętnie bym pouczestniczyła, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie w takich zajęciach, ale nie trzeba wyjeżdżać do Japonii ani do Korei Południowej. Okazuje się, że w mojej ukochanej Czarnogórze są zupełnie poważne mistrzostwa w nic nie robieniu, czyli leżeniu na materacu, co 8 godzin można wstać do toalety albo pod prysznic, czy coś zjeść, nie można siadać, można korzystać z telefonu komórkowego albo czytać książkę. Rekordzista robił to przez 30 dni.
1: I nie miał odleżyn?
2: Nie, jakoś. Po prostu najbardziej leniwy obywatel tego kraju. 30 dni leżenia. Nie polecamy Państwu, ale z drugiej strony w sumie...

0: Są takie dni w tygodniu jak poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i każdego dnia warto słuchać najpiękniejszych melodii, do których wrócimy po godzinie 9. Zaprosimy też Państwa na pewne bardzo fajne i już żałujemy, że nas nie będzie zawody, które będą się odbywać w najbliższy weekend. A co w wiadomościach za chwilkę?
1: No o tym, że są też takie dni, w których Etna nie pyli. I w końcu lotnisko na Sycylii tak działa normalnie, ale też powiemy, i to temat bliższy, zdecydowanie i ważniejszy, o dużej awarii w ruchu pociągów na Śląsku.
0: Znów.
1: Tak, nasz reporter zebrał najnowsze informacje, jego relacja już za chwilę.

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Została ostatnia reklama.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niebiesko-czarni z Adą Rusowicz, a później Marla Rodowicz. Najbliższe muzyczne plany na po wiadomościach, które teraz.
11: Awaria urządzeń sterowania ruchem na Śląsku. Są poważne utrudnienia w ruchu pociągów. W Parlamencie Europejskim lada moment orędzie o stanie Unii. Etna się uspokoiła. Po dwóch dniach lotnisko na Sycylii znów działa.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: O szczegółach Michał Pierzchała.
11: Poważne problemy w ruchu pociągów. W Katowicach jest awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Najnowsze informacje ma reporter Radia Pogoda Grzegorz Kozioł.
13: Od godziny 3:00 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskim. Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
14: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
13: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały dzień. Składy Kolei Śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
11: Na stacjach benzynowych diesel notuje rekordowe ceny, a benzyna 95 kosztuje prawie 8 zł. Dlatego premier Donald Tusk apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, a to już drugie podejście, ma być rozpatrywana na trwającym posiedzeniu Sejmu, a po podpisie prezydenta rząd będzie mógł wprowadzić limit ceny na stacjach.
15: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
11: Premier wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane. Właśnie teraz w Parlamencie Europejskim w Strasburgu powinno rozpoczynać się orędzie o stanie Unii, które wygłosi Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podsumuje w nim osiągnięcia wspólnoty w minionym roku. O czym będzie mówić, to wie Tomasz Orchowski.
7: To będzie już szóste orędzie o stanie Unii wygłoszone przez von der Leyen. Reuters donosi, że szefowa komisji będzie mówić o przystosowaniu Europy do zmian klimatu, wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją oraz rywalizacji z Chinami. Von der Leyen ma podkreślić, że żaden z członków Unii nie jest w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami samodzielnie, stąd potrzeba jedności. Politico dodaje, że przewodnicząca komisji będzie też mówić o znacznym wzmocnieniu unijnego przemysłu obronnego oraz gruntownej reformie zasad dotyczących migracji. Jej wystąpieniu przysłuchiwać będzie się premier Kanady Mark Carney, który przemówienie w parlamencie wygłosi jutro.
11: Lotnisko w Katanii na Sycylii znów działa. Port był zamknięty przez prawie dwa dni z powodu aktywności wulkanu Etna i chmury pyłu. Po obniżeniu poziomu alarmu wznowiono przyloty i odloty. Pasażerowie powinni jednak przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić status swojego lotu.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To miał być pierwszy poważny test dla naszych siatkarzy, ale niepokonana do tej pory Ukraina nie była dla nas równorzędnym rywalem. Polacy po raz czwarty z rzędu wygrali na Mistrzostwach Europy do zera i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Dziś ostatnie spotkanie Polaków w fazie grupowej. O 18:00 zagrają z Bułgarią. A wieczorem rozpoczyna się przygoda Jagiellonii Białystok w piłkarskiej Lidze Europy. Ekipa Adriana Siemieńca zagra w pierwszej kolejce fazy ligowej na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
17: Taki właśnie zespół chciałbym widzieć. Odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej.
16: A jutro Lech Poznań zagra w Londynie z Crystal Palace.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Pogoda.
11: Więc to tak jest, że jeśli ktoś z Państwa, tak jak na przykład my, z samego rana wychodził z domu, no to trzeba było się ciepło ubrać.
10: Kurteczka.
11: Tu Asia wcześniej wspominała, że myślała nawet o czapce.
10: No bo na rower, tak.
11: No to teraz to tylko czapka do torby, ewentualnie kurtka pod ramię. No bo tak, temperatury w ciągu dnia od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 stopni na południu. Nad morzem tylko odrobinę chłodniej, około 17 stopni. Może miejscami przelotnie padać deszcz, także burze są prognozowane, głównie na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. To już jest trochę niższe niż średnie. No i jeszcze będzie spadać.
10: Będzie spadać, no, okej.
18: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
12: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
19: 9:05. Dzień dobry, witamy w środę. 16 września mamy 259 dzień roku. Imieniny obchodzą Edyta, Franciszek, Kamila, Kornel, Lucja, Jan, Wiktor i dziś świętują bluesmeni, maszyniści i fryzjerzy.
10: No i może klienci fryzjerów też. W każdym razie, jakby się Państwo dzisiaj do goli brody cyrulika, czy tam jak zwał, tak zwał barbera, wybierali, to może z drobnym prezentem, a przynajmniej dobrym słowem. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6 minut po godzinie 9:00. Dzisiaj jest dzień maszynisty. Kilka dni temu był dzień tramwajarza i o tramwajach będziemy mówić dosłownie za kilka minut w pogodnym poranku.

0: I jak jeszcze raz powtórzę, Michale, jak tam będziesz, musisz tam być, bo nas niestety nie będzie.
1: Będę, opowiem.
0: No właśnie, właśnie, więc do tematu na pewno będziemy wracać już w poniedziałek. No i państwu też polecamy, bo to fantastyczna impreza.
2: Mam prośbę, Julka, możemy jeszcze raz zadzwonić?
0: Proszę się nie przejmować, wszyscy słuchacze w samochodach. To byliśmy my, a nie tramwaj za państwem.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po 9. Tamara Pawlik-Lipska zaprasza o godzinie 18.
1: Na Aleje Sław, ale już teraz takie zaproszenie króciutkie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie. Dobry. A dzisiaj ze mną w studiu w Alei Sław Ania Powierza.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Czy było pytanie, które cię zaskoczyło?
3: Nie wiem, nie zawsze zaskakują pytania chyba. Zawsze mam w pierwszym momencie taką myśl, czy mi się uda na nie odpowiedzieć, czy będzie okej. Okay. Ale nie, chyba poszło dobrze, nie?
2: Efekty dzisiaj po 18 zapraszamy.
0: A to panie nagramy sobie podsumowanie.
1: Podsumowanie, tak jest.
0: Po rozmowie.
1: Ale ty to ładnie powiedziałeś przed chwilą, jak to było?
0: Że dziś się zwierza Ania Powierza.
1: Polecamy ten program po godzinie 18 w Radiu Pogoda.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie. Dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Została ostatnia reklama.
23: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
24: Reklama.

0: 9.30, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. No fajnie, że Państwo do nas dzwonią w takich sprawach. To są przemiłe wspomnienia, które ciągle jeszcze mocno w Państwu siedzą. Dzień dobry.
1: Kochani, dzień dobry. Byłam na tym wspaniałym dniach seniora. Wszystko było super. Tańczyłam ile mogłam. Konkursy, w jednym z nich wygrałam. Wspaniałe nagrody. Nie mogę sobie tego darować, że was nie uściskałam i nie zrobiłam sobie zdjęcia. Bardzo dziękuję za to, że mogłam uczestniczyć. Małgorzata z Warszawy.
0: Bardzo dziękujemy za ten telefon.
2: Małgorzatu, a może we Wrocławiu się spotkamy?
0: Jest to teoretycznie możliwe. Zresztą za rok też na pewno z Państwem będziemy na rozpoczęciu warszawskich Dni Seniora, a przed nami te wrocławskie już w najbliższy piątek. Wszystko zaczyna się na rynku i w okolicach o godzinie 13. O 14.30 fantastyczny przemarsz kapeluszy, później część oficjalna, a od godziny 16 prywatka z Radiem Pogoda, czyli impreza z nagrodami też. Będą nagrody oczywiście, no i dzikie tańce z Państwem. No, gorąco zapraszamy, proszę być z nami.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarę.

0: Sam raz. Olej!
1: Za 22 minuty 10, Jerzy Połomski zaśpiewał Cała sala śpiewa z nami. Chcieliśmy Państwa zaprosić i przypomnieć właściwie to zaproszenie. Fantastyczne rzeczy będą działy się tej jesieni, a konkretnie od 19 listopada.
2: W Opolu, dokładniej rzecz biorąc, bo tam Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaprezentuje pamiątki po Jerzym Połomskim.
1: Tę wystawę przygotowuje Krzysztof Miruć, który kupił dom należący wcześniej do artysty. Znalazł tam mnóstwo pamiątek, bardzo chciał je wyeksponować. Była menadżerka artysty, pani Wioletta Lewandowska, dodała swoje. No i to są tysiące dokumentów, nagrody, płyty, pamiątki osobiste, kroniki fotograficzne, bo Jerzy Połomski takie wykonywał. Jeśli chcą Państwo zobaczyć tę wspaniałą wystawę, proszę słuchać Radia Pogoda. Będziemy mieć oczywiście zaproszenia, a premiera 19 listopada jeszcze tego roku.
3: Autopromocja.
4: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Nie było ciebie tyle lat.
6: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
4: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Co robimy w sobotę, 19 września?
15: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
14: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
15: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
14: A w niedzielę?
15: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
14: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Faktory.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 10. Piotr Sporakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Cóż tam u ciebie w audycji będzie?
1: No, zgadzam.
0: Poza wielkimi przebojami.
2: Ja wiem, co będzie. Co? Dzisiaj środa, do piątku coraz bliżej, więc u Piotra Sworakowskiego po 10 będą czary. Abrakadabra, żeby w piątek we Wrocławiu była piękna.
1: Sprawdziłem prognozy i powiem państwu wszystko tak mniej więcej za 3 kwadranse. Wcześniej będzie mnóstwo najpiękniejszych melodii i coś jeszcze.
2: A to jak za... A, no dobra, to zapraszamy po 10 Radio Pogoda. Proszę z nami zostać koniecznie. My mówimy państwu do jutra. Zygmunt Heiser.
0: I Jasia Kruk.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
3: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Mamy niskie ceny.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brikomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Została ostatnia reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
15: Reklama.
16: Orkiestry Dęte w wykonaniu Haliny Kunickiej usłyszymy za chwilkę w Radiu Pogoda, a potem ten śmiały początek naszego dzisiejszego spotkania uzupełni taniec kaczuszek w wykonaniu Jeana Jacques'a Lionela, a teraz proszę posłuchać wiadomości.
17: Wiadomości z Warszawy.
18: Ewelina Walczak. 82 kg marihuany w rękach Straży Granicznej. Wielki przemyt udaremniono na lotnisku Warszawa-Okęcie. Narkotyki warte 4 miliony złotych przyleciały z Kanady, ukryte w metalowych kompresorach. Finał tej trasy miał być w Niemczech. Plany przemytników pokrzyżował jednak DROPS, służbowy pies, który wywęszył ładunek. Zupełnie legalnie przez najbliższy tydzień warszawskie korki będą miały konkurencję. Rusza Europejski Tydzień Mobilności. To zachęta do wyboru komunikacji, roweru lub własnych nóg. W programie Dni Transportu Publicznego darmowe serwisy rowerowe i mistrzostwa motorniczych. A co nas czeka we wtorek, czyli w dzień bez samochodu?
17: Przejazd autobusami, tramwajami, metrem, SKM-ką będzie bezpłatny.
18: Mówi Tomasz Kunert z ZTM-u. I spacerem przenosimy się do Łazienek Królewskich. Najpierw zagrały w kinowej ekranizacji lalki, teraz powróciły tam kostiumy z planu. Od dzisiaj na specjalnej wystawie zobaczymy tam prawie 40 filmowych kreacji. Więcej o tym za godzinę.
14: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
18: W końcu jakieś konkretne słońce nad Warszawą. Raz świeci lepiej, raz gorzej, ale jest. I to wystarczy, żeby od razu było nam lepiej. 18 stopni pokazują o tej porze warszawskie termometry. Dzisiaj parasole nie będą wam potrzebne, za to czwartek zapowiada się niestety bardzo deszczowo. Dlatego, jak mawiał klasyk, cieszmy się z małych rzeczy, bo tak szybko odchodzą.
14: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
16: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Najlepsze życzenia dla maszynistów i fryzjerów, którzy dziś mają swoje święta, niby różne zawody wymagające umiejętności, ale bardzo jestem ciekaw, czy wiedzą Państwo, jaką mają cechę wspólną. Nie, to nic poważnego, od takie skojarzenie, ale podtrzymam Państwa jeszcze troszkę w lekkiej, mam nadzieję, niepewności, a około w 10:30 będę odliczać. Dni i godziny, to zależy. A teraz oczywiście, że mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii. Nasze spotkanie zaczynamy przebojami Haliny Kunickiej, Żana Jacques'a Lionela i Alicji Majewskiej.

Szacunek. Tak się zastanawiam, czy w gronie moich znajomych jest maszynista albo fryzjer, czy fryzjerka. Maszynisty chyba nie znam, ale fryzjerkę owszem. Tak więc serdecznie pozdrawiam i to zupełnie bezinteresownie, bo na mojej głowie już sobie nie poszaleje. A może Państwo też obchodzą dzisiaj swoje święto? Jeżeli tak, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i ujawnić, co to za okazja do świętowania. Przed nami najpiękniejsze melodie Ludmiły Jakubczak i Sławy Przybylskiej teraz w prezencie. Dla wszystkich dziś świętujących i tych, którzy im dobrze życzą.

0: Sungali, czyli jak zrozumiałem z wyjaśnień samej Sławy Przybylskiej, oznacza mniej więcej to, co Grecy nazywają tipota, czyli głupstwo. Co prawda samo słowo głupstwo nie pada w wypowiedzi pani Sławy, chyba że nie dosłyszałem wszystkiego, ale to państwo mogą sobie sprawdzić, bo historia tej piosenki jest wśród innych w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Nie trzeba szukać, wystarczy zajrzeć do tego archiwum, kliknąć i już można słuchać tych opowieści o najpiękniejszych melodiach wybranych przez samą Sławę Przybylską. Albo innych artystów, którzy także opowiadali o wybranych przez siebie najpiękniejszych melodiach, na przykład Ewy Bem, której zaraz posłuchamy w piosence Żyj kolorowo. Tylko jeszcze przypomnę, że dziś po 15:00 pani Krystyna Giżowska będzie opowiadać o jednej z piosenek, które sama wybrała do najpiękniejszych melodii.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Od 30 lat.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
11: Ja tam zawsze śpię na boku.
12: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
11: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
13: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
14: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
11: Na boku w Teatrze Kamienica.
12: Premiera już 15 września.
13: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
18: Castorama!
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Została ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.

Właśnie sprawdzałem, jak tam z tym słońcem w całym mieście będzie w piątek po południu we Wrocławiu. Sprawdzałem aż w trzech źródłach i wszystkie pokazują zachmurzenie małe lub umiarkowane i temperaturę około 22-23 stopni maksymalnie. Nie ma mowy o deszczu, także jeżeli się Państwo wybierają na Marsz Kapeluszy, który ma się rozpocząć o 14.30 pojutrze, czyli za około 52 godziny, na prywatkę z Radiem Pogoda, to za jakieś 53 godziny, na koncert Haliny Frąckowiak za 53,5, jeżeli się nie mylę, godziny, albo po prostu na spotkanie z nami podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora za 50,5 godziny, to parasole warto ze sobą mieć, bo kto wie, czy one się nie przydadzą do ochrony przed wrześniowym słońcem. Z innych wydarzeń, spośród wielu dziejących się w Warszawie podczas Dni Seniora, moją uwagę zwróciły zajęcia dla seniorów pod nazwą Neurobik. To są zajęcia trenujące pamięć i koncentrację i można wziąć w nich udział bezpłatnie w wypożyczalni numer 111 przy ulicy Mickiewicza 65. Dziś o 17. Ale to na pewno nie jest jedyne wydarzenie spośród tych dzisiejszych. Tę piosenkę znają Państwo z filmu Kogel Mogel, o którym dziś troszkę wspomnę za mniej więcej godzinę w cyklu Pogodne Lata.

0: Filipinki to my, śpiewały Filipinki. Radio Pogoda to my, mówi Radio Pogoda. Za chwileczkę u nas najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka, a potem François Hardy.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Została ostatnia reklama.
14: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ocznij się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Witam Państwa serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Edyta Junkowska.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
3: Została ostatnia reklama.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Alibabki zaśpiewają swój przebój o kwiecie jednej nocy, po czym usłyszymy Mieczysława Wojnickiego w piosence Lucia. To za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda pora na wiadomości.
3: Wiadomości z Warszawy.
18: Ewelina Walczak. 100 tysięcy podpisów już jest, ale zegar tyka. Inicjatorzy odwołania władz Warszawy mają niespełna 2 tygodnie, żeby zebrać wymagane 132 tysiące głosów. Wyzwaniem będzie jednak frekwencja, bo żeby referendum było ważne, do urn musi pójść blisko 500 000 warszawiaków. A kto woli sztukę od polityki, niech zajrzy do Łazienek Królewskich. Można tam już oglądać blisko 40 kostiumów z nowej, kinowej ekranizacji Lalki. O pracy nad projektami mówi ich współautor Tomasz Ossoliński.
19: W jednym z kostiumów, w którym to Izabela Łęcka pojawia się na wyścigach konnych, jest użyty oryginalny kołnierzyk. Kołnierzyk, który powstał w czasach, kiedy Bolesław Prus pisał Lalkę.
18: Wystawa potrwa do 13 grudnia. Z kolei do 4 listopada potrwa inne głosowanie. Ratusz szuka warszawianki roku. O ten tytuł walczy 10 wyjątkowych kobiet. Na liście są m.in. ekspertka od spraw kosmicznych, mistrzyni w rugby, czy znana podróżniczka. Nie zabrakło też uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zwyciężczynie wskażą internetowo mieszkańcy.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Pogoda w Warszawie.
18: 20 stopni mamy już na warszawskich termometrach. Jest dobrze, a będzie jeszcze tylko lepiej. Słońce nie odpuszcza. Rozgościło się śmiało na tym pięknym, błękitnym niebie i będzie tak z nami dzisiaj do końca dnia. Ciśnienie cały czas trzyma stabilny poziom, wiatr wieje bardzo delikatnie. Można trochę się poszukiwać, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
9: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
17: Wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Po wiadomościach usłyszymy przeboje w wykonaniu Ali Babek, Mieczysława Wojnickiego i grupy ABBA, a potem zajmę Państwu chwilę czy dwie bluesem, bo dziś święto tej muzyki w naszym kraju. Natomiast za około pół godziny w cyklu Pogodne Lata czekają nas wspomnienia z roku 1988. A teraz już muzyka, która zawsze dobrze się kojarzy.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Dancing Queen, ABBA w najlepszym wydaniu z 76 roku. Dzisiaj obchodzimy Polski Dzień Bluesa, święto, które powstało z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego i obchodzone jest w dniu urodzin B.B. Kinga, czyli 16 września. B.B. urodził się 101 lat temu, a spośród utworów, które nagrał albo nagrywał, ten chyba cieszył się największą popularnością.

0: The Thrill Is Gone. To nie była kompozycja B.B. Kinga, ale to on uczynił ją jednym z najbardziej znanych standardów bluesa. Jeśli chodzi o nasz kraj, zainteresowanie tym gatunkiem muzycznym rosło wraz z popularnością nagrań zachodnich grup rock'n'rollowych i rhythm and bluesowych, szczególnie po wizytach zespołów The Animals w 65 i The Rolling Stones dwa lata później. Według słów Tadeusza Nalepy spośród polskich wykonawców, to Polanie najwcześniej zaczęli grać bluesa.
1: To żart! To żart, to na pewno żart.
0: To był fragment płyty Poland z 68 roku, ale potem to już szybko poszło. Breakout, Kasa Chorych, Dżem, Nocna Zmiana Bluesa, Leszek Cichoński przecież skutecznie rozpropagowali ten gatunek muzyczny. Temu też sprzyjały wizyty bluesmenów ze świata, którzy grali u nas nie tylko na festiwalu Rawa Blues, bo to przecież dopiero lata 80. Odwiedzał nas również sam B.B. King. Właśnie słuchamy fragmentu jego koncertu z sali kongresowej w Warszawie w 96 roku. Ta delikatna gitara nosiła imię Lucille. I to niezależnie od tego, którą z nich zabierał ze sobą B.B., zawsze była Lucille. Ale ponieważ to polski dzień bluesa, posłuchajmy teraz legendy tego gatunku w Polsce. W Radiu Pogoda mam dla Państwa piosenkę zespołu Breakout, Pomaluj moje sny z płyty Blues.

0: Lubię wracać tam, gdzie byłem, to Zbigniew Wodecki. Ja też lubię wracać tam, gdzie byłem, na przykład do mojego rodzinnego Wrocławia. A jeżeli to się jeszcze wiąże z możliwością spotkania się z Państwem, to jeszcze lepiej. I stąd moje pytanie do Państwa, czy wybierają się Państwo osobiście na wrocławski rynek i plac solny w piątek, wczesnym popołudniem, właściwie już od 12 pewnie? Czy będą Państwo chłonąć tę atmosferę święta, słuchając Radia Pogoda? Proszę dać znać.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i zostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Co robimy w sobotę, 19 września?
9: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
8: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
9: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
8: A w niedzielę?
9: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
8: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Została ostatnia reklama.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1988. Wraz z początkiem tego roku zakończono zagłuszanie Radia Wolna Europa, a w Nysie rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego FSO Polonez Truck.
2: FSO Truck. Świetny wóz dostawczy. Zabiera 600, 750, a nawet 1000 kg. Dostępny w wielu kolorach. Do wykorzystania w small biznesie i rolnictwie. Jest tani w eksploatacji i ma serwis na każdym kroku. Kupujcie go, bo ja go już mam.
1: Władysław Komar wziął udział w tej reklamie FSO Poloneza Trucka. To była odmiana pick-up modelu Polonez. Produkowana do 2003 roku, ładowność pojazdu wynosiła 550 kg plus dwie osoby. W marcu zniesiono kartki na czekoladę i wyroby czekoladowe, jednocześnie podnosząc ceny na te artykuły. Oczywiście nie poprawiło to sytuacji na rynku. 2 maja do kin trafił film Juliusza Machulskiego King Size, a od połowy sierpnia można było oglądać film Romana Załuskiego Mogel.
3: Mus jest, rozumiesz? Mus i tyle.
4: Jaki znowu mus?
3: Mus jest, żebyś ty szła za mąż.
4: Ja tam takiego musu nie czuję. Ja czuję mus, żeby się uczyć.
3: Ale gospodarka czuje mus.
4: To nie gospodarka się wydaje za kolasę, nie ja.
1: 28 września Waldemar Legień zdobył na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu złoty medal w judo.
5: 22 sekundy. Wszystko wskazuje na to, że jednak decyzja sędziów wyłoni zwycięzcę w tej walce, rzut Legienia! Sędzia na macie proponuje IPOM! Tak, IPOM! Złoty medal! Wspaniały sukces Waldemara Legienia. Polski reprezentant zdobywa pierwszy złoty olimpijski medal w historii polskiego judo.
1: A drugi złoty medal oraz swój drugi olimpijski wywalczył w Seulu nasz zapaśnik w stylu klasycznym, Andrzej Wroński.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
1: Krystyna Giżowska pojawia się teraz w Radiu Pogoda z przebojem Przeżyłam z Tobą tyle lat, z 87 roku, a po 15 będziemy słuchać jej opowieści o piosence, którą sama wybierze.
6: Ten ktoś

0: Daniel Gerard zaśpiewał piosenkę z motylem w tytule Butterfly. Dzień dobry.
1: Panie Piotrze, dzień dobry. Tak a propos motyli. Byłam w swoim czasie, a było to wiele lat temu, na tak zwanej Wyspie Motyli w Grecji. Mhm. To jest jedna z atrakcji turystycznych. Dopływa się do takiej wyspy, potem się idzie strasznie wysoko i proszę sobie wyobrazić, że w czasie tej wędrówki nie spotkaliśmy ani jednego motyla. Natomiast w sklepie na dole kupiłam sobie po prostu kartki z motylami. No i w sumie to tak się skończyło. Serdecznie pozdrawiam Antonina.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Antonino i dziękuję za to wspomnienie. Poszukałem w internecie, znalazłem tylko Dolinę Motyli, ale ona rzeczywiście jest na wyspie, która nazywa się Rodos, jakieś 20-25 kilometrów od głównego miasta tej wyspy. Jeżeli chodzi o najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, za chwilkę usłyszymy Irenę Jarocką, choć tym razem to nie będzie Motylem Jestem, tylko piosenka o tytule Ślubne prezenty, także to będzie piosenka o tych i dla tych, którzy mają motyle w brzuchu.
2: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Ja tam zawsze śpię na boku.
11: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
10: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
12: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
13: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
10: Na boku w Teatrze Kamienica. Premiera już 15 września.
12: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
14: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
23: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa. Torwar 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Została ostatnia reklama.
1: To twój

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: chyba.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
1: Ale nic więcej,
2: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
1: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na Decathlon.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa, Modlińska 206.
15: Rose Garden, przebój w wykonaniu Lynn Anderson, usłyszymy za parę minut w Radiu Pogoda, po czym Alina Pszczółkowska będzie zapraszać do paryskiego tanga. A teraz proszę posłuchać naszych wiadomości.
16: Wiadomości z Warszawy.
17: Ewelina Walczak. Autobus, który latem wjechał w przejście podziemne w Warszawie, był technicznie sprawny. To najnowsze ustalenia po dramatycznym karambolu. W zdarzeniu ucierpiało 6 osób, w tym 2 trafiły do szpitala. Kierowca został odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
18: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. Wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
17: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy wciąż czekają na rekonstrukcję wypadku i badania toksykologiczne. Z dróg przenosimy się na elewację. Warszawiacy mają dość reklamowego chaosu. Ponad 90% mieszkańców chce surowszych zasad. Ratusz właśnie ruszył z konsultacjami uchwały krajobrazowej. Uwagi do projektu można zgłaszać przez najbliższy miesiąc. Zamiast reklam sztuka. Wielkie Święto Galerii wraca do stolicy. W piątek rusza 16. edycja Warsaw Gallery Weekend. Przez 3 dni otwartych będzie aż 60 darmowych wystaw.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
19: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Pogoda w Warszawie.
17: No, może delikatnie wiaterek w Warszawie podkręcił tempo, ale słońce nie daje za wygraną. Nie chowa się za chmurami. Błękitne niebo nam towarzyszyć będzie tak do końca dnia. Cieszmy się tą pogodą, cieszmy się tą aurą, bo jutro niestety synoptycy prognozują deszcze. Dziś w tym najcieplejszym momencie dobijemy do 24 stopni, a jutro zaledwie zobaczymy 19.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
19: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Za pół godziny jesteśmy umówieni z Ewą Podolską i jej gościem, panem Rafałem Janiszewskim, na rozmowę o prawach pacjenta. Nie wszystkich, bo zbyt ich wiele, żeby w ciągu paru minut je omówić, ale warto tego posłuchać, żeby poznać albo przypomnieć sobie przynajmniej jakiś ich fragment. A za chwilkę wracamy do jednego z dzisiejszych świąt. Dzięki państwu oczywiście. Natomiast teraz posłuchajmy najpiękniejszych melodii w wykonaniu Lynn Anderson, Aliny Pszczółkowskiej i Mieczysława Foga.

życiu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: W kalendarzu jest taki dzień przeznaczony na święto maszynistów i fryzjerów, i to właśnie dziś, oraz fryzjerek oczywiście. Maszynisty żadnego nie znam, ale Państwo znają. Dzień dobry.
2: Witam Panie Piotrze. Z okazji Dnia Maszynisty chciałem złożyć wszystkim maszynistom wszystkiego, co najlepsze. Składa to Andrzej, niedoszły maszynista. Ponieważ jako dziecko lubiłem i lubię jazdę pociągiem. Planowałem nawet iść do Technikum Kolejowego we Wrocławiu na Dawida, żeby zostać maszynistą, ale rodzina skutecznie mnie od tego odwiodła. Ale wujaszek mój, nieżyjący już niestety, był maszynistą, długoletnim, doświadczonym maszynistą, i w 93 roku zabrał mnie do elektrowozu na przejażdżkę do Jeleniej Góry. A że to była niedziela i to był skład dodatkowy, na każdej stacji prawie wjeżdżaliśmy na trzeci tor, aby przepuścić pociągi impulsowe. Także wycieczka była super. Widziałem z bliska pracę maszynisty, który objaśniał mi, co poszczególne znaki znaczą. Po prostu, gdy wróciliśmy, spełniło się moje największe marzenie. Także wszystkim maszynistom życzę tylko zielonego światła na semaforach. Kłaniam się pięknie, pozdrawiam. Andrzej z Wrocławia, niedoszły maszynista.
1: Pozdrawiam również Panie Andrzeju i dziękuję za to piękne wspomnienie. Nie pamiętam, czy chciałem zostać maszynistą za swoich dziecięcych czasów, ale chyba nie. Chyba wystarczyło mi marzenie o kolejce elektrycznej. Tak czy inaczej, życzenia dla maszynistów przekazane, przydałyby się wobec tego jeszcze życzenia dla fryzjerek i fryzjerów. Co Państwo na to? 22 444 4004.

0: To Zofia i Zbigniew Framerowie o naszych nocach śpiewali. Za kilka minut kolejny odcinek cyklu Szlachetne Zdrowie. Ewa Podolska rozmawia w tym tygodniu z panem Rafałem Janiszewskim, ekspertem w kwestii praw pacjenta. Dziś będzie mowa właściwie o dwóch sprawach i o tym, czym się różnią między sobą. Prawo do kontaktu z bliskim przebywającym w szpitalu od prawa do sprawowania dodatkowej opieki zdrowotnej nad tym bliskim.
1: Radio Pogoda. Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.
2: Autopromocja.
3: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 20.

0: drugiej. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brikomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Co za dzień.
13: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Została ostatnia reklama.
17: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, w tym tygodniu rozmawiamy o tym, co nam się należy, a co nie, jeśli idzie o system ochrony zdrowia w Polsce. Witam mojego eksperta w tej materii, pan Rafał Janiszewski.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzisiaj porozmawiajmy o tym, co w szpitalu. Idę do osoby mi bliskiej, jest chora. Ale to dla mnie to troszeczkę za mało ten czas, który mogę tam spędzić. Ta osoba, widzę, potrzebuje pomocy. Trzeba by ją nakarmić, trzeba by pomóc jej się umyć. Bo panie, które tam pracują, czasami panowie, nie ze złej woli, oni po prostu na to nie mają czasu. Ale przychodzi pora, 7:20, to często jest wywieszone w jakimś regulaminie i ja muszę wyjść. Co zrobić wtedy? Jakoś ekstra mam podanie, pisać? Jest w ogóle jakaś możliwość, żebym została? Czy to tylko dobra wola?
2: Musimy tutaj rozgraniczyć dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to są tak zwane odwiedziny, czyli prawo do kontaktu z osobą bliską. I to pacjent, takie prawo mamy. Mamy prawo kontaktować się z pacjentem. Ten kontakt może być telefoniczny, e-mailowy, może być również osobisty. A zupełnie odrębnym prawem jest prawo do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. O tym prawie niewiele osób wie. Polega to na tym, że ja mogę sprawować dodatkową opiekę nad osobą bliską. To może być nawet opieka całodobowa, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego z personelem medycznym oddziału. Wówczas dowiemy się, na jakich warunkach, jakie musimy środki zabezpieczające stosować, co nam wolno robić u tego pacjenta, czego nie. Warto podkreślić, że przecież matka opiekująca się dzieckiem w oddziale, będąca całodobowo, szpital zapewnia jej miejsce do spania i daje jej możliwość sprawowania tej opieki. Podobnie ma się rzeczy, jeśli chodzi o osoby dorosłe.
1: A jak ja cieszę się, że się do tym dowiedziałam i myślę, że wielu słuchaczy również, bo my o tym nie wiemy. My myślimy, że mamy prawo tylko do odwiedzin.
2: Tak, mylimy te dwa pojęcia, odwiedziny i sprawowanie dodatkowej opieki.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, jutro będziemy rozmawiać o tak zwanych teleporadach.
0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.

Pewnie już mówiłem o tym, że autorką słów tej piosenki była Maria Czubaszek i śmiem twierdzić, że to słychać. A piosenka miała być takim antidotum na słowa przeboju pocieszanka Andrzeja Rybińskiego. Także z jednej strony mamy nie płacz maleńka szkoda łez, a z drugiej rycz mała rycz. Ale nie będziemy słuchać teraz pocieszanki, tylko za chwilkę posłuchamy medytacji wiejskiego listonosza z Kaldów.

0: na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.

jedno, ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Reklama.
6: A kto się kocha w tobie? Zaciekawi się Zdzisława Sośnicka za kilka minut, po czym usłyszymy wielki przebój Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych Mały Książę. Natomiast teraz w Radiu Pogoda proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
7: Potężny paraliż węzła kolejowego w Katowicach, o tym za chwilę. Potem o pomyśle z Brukseli powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Będą też rekordowe wakacje w Tatrach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
7: Marcin Krzemiński. Na początek paraliż węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3:00 w nocy. Choć kolejarze mówią, że usterkę już naprawiono, to jej skutki pasażerowie odczuwać będą do końca dnia. Na miejscu jest Grzegorz Kozioł. Grzesiu?
8: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
9: O 4:00 miałem pociąg mieć, 4:18 i tak.
8: Dokąd?
9: Do Bielska.
8: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk wyjaśnia.
10: Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
8: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów, jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie.
7: Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i podróżnym, mówią rządzący. Rano podczas zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie ewakuowano czasowo polskie przejścia graniczne. Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Służby obawiają się tego, co wydarzyło się w niedzielę, a było to pierwsze takie zdarzenie w czasie wojny w Ukrainie, że drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Po ukraińskiej stronie, ale jednak bardzo blisko Polski. Stąd ewakuacje i zawieszanie odpraw będą się zdarzać, mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch.
12: Przejścia funkcjonują w tym trybie, który był wprowadzony po 2022 roku. Natomiast ta inność polega na tym, że w chwili zagrożenia ten ruch jest zawieszany.
11: Jak mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, na przejściach są wyznaczone miejsca do ewakuacji.
7: Szefowa Komisji Europejskiej chce powołać Europejską Radę Bezpieczeństwa. Chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych, możliwość uruchamiania specjalnej reakcji, a nie zastąpienie NATO na wypadek agresji zbrojnej. Nie możemy mieć złudzeń. Cyberataki, sabotaże, podpalenia, wtargnięcia dronów, te zagrożenia intensyfikują się każdego dnia. Dlatego kiedy rośnie poziom zagrożenia, tak też musi rosnąć przygotowanie Unii. Wyjaśniała Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej. Szczegóły nowej propozycji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są jeszcze znane, ale mają być do niej zaproszone również Kanada, Wielka Brytania, Norwegia i Ukraina. Makabryczne odkrycie w Koszalinie. W mieszkaniu na Wyspiańskiego znaleziono ciała dwóch osób, 69-latki i 63-latka z ranami ciętymi i kłutymi. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę. To mieszkaniec lokalu, który wpuścił do środka służby i wskazał, gdzie znajdują się ciała ofiar. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i w sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
13: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania.
7: Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko więc wskazuje na to, że w skali roku również będzie rekord.
3: Pogoda.
7: Ciepło. Od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu. Chłodniej miejscami nad morzem około 17. I słońce i chmury, tych drugich więcej na zachodzie. Tam możliwe po południu opady deszczu. Miejscami też burze.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
6: Dzień dobry. Po południu pan Andrzej życzył wszystkiego najlepszego maszynistom w dniu ich święta. Poprosiłem o życzenia dla fryzjerów, bo oni też dzisiaj mają swoje święto i za chwilkę się okaże, co dalej. A oprócz tego w Radiu Pogoda będą jeszcze inne życzenia. Ale po kolei. Najpierw należą się nam najpiękniejsze melodie i właśnie ich posłuchamy teraz w wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej oraz Kasi Sobczyk z Czerwono-Czarnymi.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: świetna piosenka i spory przebój Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych z 1966 roku. Teraz przeskakujemy te drobne 60 lat, żeby móc pozdrowić fryzjerów w dniu ich święta.
1: Witam. Chciałem zostawić najlepsze życzenia dla najlepszego fryzjera w okolicy, Łukasza Strzebnicy. Szczerze najlepiej, aby miał dalej ostre nożyczki. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Maciej.
0: Panie Macieju, również pozdrawiam oczywiście. Wszystkiego dobrego i ostrych nożyczek życzymy wszystkim fryzjerom. Także uznajmy tego jednego pana Łukasza za reprezentanta wszystkich pozostałych fryzjerów i fryzjerek, których chcieliby państwo dziś pozdrowić. A skoro już o pozdrowieniach, to jest jeszcze jedna sprawa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałem się z panem podzielić tym, że ja mam dzisiaj dzień przeznaczony wyłącznie dla Edyty, bo dzisiaj 16 września imieniny mają Edyty. Pozdrawiam, pan Janusz z Wrocławia.
0: I wzajemnie pozdrawiam, panie Januszu. Skoro tak, to ten dzień prócz Edyty jest jeszcze przeznaczony dla Franciszka, Kamili, Kornela, Łucji, Jana i Wiktora. A tak między nami, panie Januszu, skoro jest pan z Wrocławia i słucha pan Radia Pogoda, to czy wybiera się pan w piątek po południu na prywatkę z Radiem Pogoda we Wrocławiu? Jakby potrzebował pan

Chleb twój i mój nagrał, Janusz Wyniatkowski nagrał tę piosenkę w 1978 roku i to jest jedna z Państwa ulubionych piosenek. Nieraz Państwo wyrażali swoje

0: Entuzjastyczne zdanie na temat tego utworu. Za chwilkę Halina Benedek przypomni, ile mamy lat, a teraz ja przypomnę może o popołudniowej zabawie Radia Pogoda Daję Słowo, bo to jest jedno z tych miejsc w programie Radia Pogoda, kiedy można wygrywać nagrody. Zabawa chyba nie jest trudna. Polega na tym, by w ciągu 15 sekund znaleźć skojarzenie ze słowem, które poda Wojtek Babiarczyk. No i warto się postarać oczywiście, bo w nagrodę jest pogodna torba. Natomiast już za sam udział w tej zabawie dostają Państwo niezwykle pogodny i bardzo przydatny termos. Także warto zapamiętać, że Wojtek daje słowo w Radiu Pogoda po 16 w tym tygodniu.
1: Autopromocja.
2: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
3: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
4: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
2: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na GWM.polska.pl i się przekonać.
13: GWM.polska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
18: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
17: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
18: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
17: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
18: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
19: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
21: Develia. Dobrze być w domu.
22: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Została ostatnia reklama.
25: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami.
0: odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.

0: String. Sunday Show w Radiu Pogoda. No dobrze, to niech będzie, że słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają fryzjerów w dniu ich święta, bo to przecież bardzo potrzebny zawód. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Wszystkim fryzjerkom i fryzjerom wszystkiego najlepszego. Zdrówka, jeszcze raz zdrówka i przyjemnej pracy. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, a życzenia przekazane. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tu Ania z Gdańska, wierna słuchaczka. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj moja córka Martyna ma 21 urodziny. Chciałabym prosić o dedykację piosenki Ni srebro, ni złoto, to nic. Chodzi o to, by młodym być i więcej. Dziękuję.
0: Pani Aniu, proszę córce złożyć życzenia wszystkiego najlepszego od Radia Pogoda, ale takie sprawy jak dedykacje piosenek, no i przekazywanie życzeń w ogóle też, pozdrowień, wszelkich dobrych słów, to u Roberta Janowskiego w koncercie życzeń w soboty i niedzielę między 10 a 14. Na naszej stronie radiopogoda.pl znajdzie pani odpowiedni formularz koncertu życzeń. Można też po prostu zadzwonić do Radia Pogoda i zostawić swoje życzenia naszemu pogodnemu automatycznemu sekretarzowi, który potem przekaże je Robertowi Janowskiemu. Cieszę się, że mogłem pomóc.
3: Nie miałem prawie nic.

0: zabicie. To Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda. Za chwilkę najpiękniejsze melodie usłyszymy w piosenkach Leslie Gore, Krystyny Prońko i Maryli Rodowicz, a od 14 Państwa popołudniem zajmie się Wojtek Babiarczyk. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
4: A dzień dobry, witam serdecznie.
3: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
1: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
3: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Faktury.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Faktury znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
18: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
19: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
21: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Została ostatnia reklama.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
24: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psałterz wrześniowy, 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
17: Została ostatnia reklama.
18: Zobacz, Stasiu, wokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
21: Popołudnie w samym środku tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Krzysztof Krawczyk, a także Barbara Kraftówna. No a teraz 14 na zegarach, pora na wiadomości.
22: Za chwilę nowe doniesienia o rosyjskim dronie. Potem o zatrzymaniu ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka i Lidze Europy. Dziś zagra Jagiellonia Białystok.
23: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
22: Marcin Krzemiński, znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim bezzałogowiec, to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg.
24: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
22: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Gwałtowne burze po południu możliwe w południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Dolnego Śląska, południowej połowy Wielkopolski i południowych krańców Opolszczyzny i Śląska. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami nawet grad. Skoro o pogodzie mowa, polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Na to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych. Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego. Złożył je wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, a konkretnie słynny skok przez płot uczelni. Poseł PiS, który jest przeciwny powołaniu Cudaka, dostał się w ten sposób na teren uczelni. Zawiadamiający został już przesłuchany, a materiały dotyczące skoku posła Mateckiego trafiły do prokuratury. Już nie Ligą Konferencji, ale dużo mocniejszą Ligą Europy będą się emocjonować kibice w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. W Grecji zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Michał Waszkiewicz.
0: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
2: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
0: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
22: Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.
23: Pogoda.
22: Na zachodzie przewaga chmur, tam po południu spodziewajcie się deszczu, miejscami zwłaszcza na północnym zachodzie także burz, podczas których silny wiatr. Najchłodniej nad morzem, około 17 stopni, 20 na północnym wschodzie, 26 na południu kraju.
21: Cztery minuty po godzinie 14:00. Idealny moment, drodzy Państwo, żeby rozpocząć to środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. Jadąc tutaj do Radia Pogoda, przeczytałem, tak stojąc na światłach, wyświetliło mi się na moim monitorze informacja, że ciśnienie popołudniową porą w całym kraju będzie spadać. No to mam nadzieję, że będziemy się ratować nie tylko małą czarną, ale także tymi energetyzującymi piosenkami w Radiu Pogoda. No to na dobry początek taka energetyzująca. Krzysztof Krawczyk.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Barbara Kraftówna, podobno w środowisku artystycznym krążyła anegdota o absolutnym braku talentu kulinarnego tej gwiazdy. Sama aktorka chętnie opowiadała, że w domu kuchnia była dla niej strefą zakazaną. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. 12 minut po godzinie 14. To teraz pora na gwiazdę, która na dużej scenie zadebiutowała w 1968 roku. To był festiwal w Sopocie. Zaśpiewała wtedy piosenkę Gondolierzy z nad Wisły. Przed Państwem Irena Jarocka, Wymyśliłam Cię.

0: Tak, trochę romantycznie nam się zrobiło w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Trio prosto z Nowego Jorku, które zostało założone w 1944 roku. Oni bardzo mocno promowali bolera i ballady romantyczne właśnie w Ameryce Łacińskiej. Wielokrotnie występowali. No, w Radiu Pogoda w to środowe popołudnie już za moment pojawi się, drodzy Państwo, jedna z najbardziej ikonicznych i najbardziej eleganckich postaci polskiej estrady. To będzie Alicja Majewska. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
6: 8.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

Filipinki w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. No, a teraz zabieram Państwa do słonecznej Italii, do takiej przepięknej miejscowości koło Rimini Torricione, bo tam urodził się artysta, który nazywa się Paolo Zavalone, który ukrywał się pod pseudonimem El Pasadora. To jest jego chyba największy przebój z 76 roku.

0: Słynny temat z filmu Och, Karol Seweryn Krajewski. Pamiętają Państwo jeszcze? W 1985 roku pojawił się ten komediodramat, niektórzy go nazwali, niektórzy komedio-romansidłem. No a w głównych rolach mogliśmy zobaczyć m.in. Jana Piechocińskiego, który wcielił się w rolę właśnie Karola Górskiego. No a towarzyszyły mu piękne kobiety Danuta Kowalska, Jolanta Nowak, Dorota Kamińska, Ewa Sałacka, czy Halina Skoczyńska, czy Marta Klubowicz. A w Radiu Pogoda już po godzinie 15 spotkanie z tą oto gwiazdą. Krystyna Giżowska, jej najpiękniejsze melodie pojawią się o 15.30 w towarzystwie Moniki Tarki. Na tą muzyczną podróż gorąco Państwa zapraszam, a jeszcze przed 15 u nas Zbigniew Wodecki, a także Irena Santor.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
12: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
13: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Została ostatnia reklama.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa, Modlińska 206.

0: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00
6: tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wata cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: wiesz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja schowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
7: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Reklama.
14: Prezydent zaprasza do siebie ministra obrony i szefa sztabu generalnego. Powiemy po co. Kolejowa usterka w Katowicach usunięta, ale opóźnienia trwają. Polska kontra Bułgaria to dziś na siatkarskich mistrzostwach Europy.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
14: Marcin Krzemiński. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. To główne tematy zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier, szef MONU.
17: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
16: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, co jak się zdaje jest dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem niż dyskusja na RBN-ie, na szerokim forum.
17: Jeśli będą tam tak jak do tej pory przedstawiciele Korony, Konfederacji, pana Brauna, to nie są to najlepsi partnerzy do dyskusji o poważnych sprawach.
16: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne nawiązuje to do posiedzenia RBN-u z lutego, na którym pojawił się otwarcie prorosyjski poseł Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.
14: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na ekspresowej S11 pod Poznaniem w okolicach skrzynek ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana, a policja organizuje objazdy. Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło o świcie na stacji Katowice, spowodowała paraliż nie tylko na tym dworcu, skutkowała również odwołaniami i opóźnieniami pociągów na obszarze całego województwa śląskiego.
18: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane. Pisze 20 minut, pół godziny, godzinę, dwie godziny.
19: Przyjęcie z opóźnieniem około 120 minut.
20: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
21: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
14: Jak informują koleje, obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Może to potrwać do późnego popołudnia. Czy będzie piąta wygrana pod rząd bez straty seta? Nasi siatkarze kończą dziś fazę grupową Mistrzostw Europy. Mają już pewny awans z pierwszego miejsca, a po południu zmierzą się ze współgospodarzem imprezy Bułgarią. Rozgrywający Marcin Komenda stara się jednak nie zapeszać.
5: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia.
14: Pojedynek Polaków z Bułgarami w Sofii rusza o 18:00.
15: Co jest grane w Warszawie?
13: Ewelina Walczek i przed nami wspaniała, pełna międzypokoleniowej energii warszawska środa. Dzisiaj o godzinie 18:00 Muzeum Warszawskiej Pragi zaprasza na bezpłatny wernisaż wystawy Praskie Wnętrza. To świetna okazja, by z bliska przyjrzeć się zachwycającym oryginalnym detalom stołecznych kamienic, które przetrwały próbę czasu. Również dziś o 18:00 na Bielańskiej Rudzie w sercu podwórka przy ulicy Klaudyny 32 kapela warszawska imienia Staśka Wielanka zaprasza na powstańcze śpiewanie. Wielkimi krokami zbliża się też 8. Warszawska Olimpiada Seniorów, która oficjalnie wystartuje w najbliższą sobotę. Tylko w ubiegłym roku przez 7 dni rywalizowało ponad 1500 wspaniałych zawodników ze wszystkich 18 dzielnic. W tym roku warto również przyjść i kibicować seniorom, a także wziąć udział w piknikach rodzinnych i muzycznych.
15: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
14: Ciepło od 20 do 26 stopni, najchłodniej w zachodniopomorskim, tam może padać deszcz, tam możliwe też burze, najcieplej na południu kraju i tam dużo słońca.

To już prawie 5 minut po godzinie 15 zaczynamy wspólnie, drodzy Państwo, to środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko, a na dobry początek mały francuski wróbelek, bo tak nazywano tą gwiazdę przed Państwem. Już teraz Edith Piaf.

Jak, drodzy Państwo, w takie środowe popołudnie nie zakochać się w tych najpiękniejszych melodiach, jak człowiek uparty. Ewa Bem, do śpiewania namówił ją starszy brat Aleksander Bem, założyciel zespołu Bem i Beck, z którym wokalistka odniosła pierwsze sukcesy na początku lat 70. A skoro jesteśmy w Radiu Pogoda przy najpiękniejszych kobiecych głosach, to już teraz przed Państwem Ali Babki.

Piosenka, drodzy Państwo, która powstała w przeciągu 20 minut w 1967 roku, no i stała się także oficjalnym hymnem ruchu hippisowskiego. Scott McKenzie, no i słynne San Francisco. W San Francisco dopiero budzi się ranek, bo tam 19 minut po godzinie 6 rano, a u nas prawie 20 minut po godzinie 15. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsza melodia. Już za moment spotkamy się z Moniką Tarką i jej niezwykłym gościem. To będzie Krystyna Giżowska. Proszę zostać koniecznie z nami.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla kup jedno opakowanie.

0: Gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
4: No tak.
3: A teraz jedziemy do Factory.
4: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
5: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Została ostatnia reklama.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: był. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazd odpił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
0: Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rosnie

0: Są takie piosenki, które na naszej twarzy wywołują uśmiech i myślę sobie, że taka piosenka również Państwu dzisiaj sprawiła wiele radości. Jan Kaczmarek, Jerzy Skoczylas i Do serca przytul psa. Na zegarach 29 minut po godzinie 15 już są dwie urocze panie. Monika Tarka i jej gość, czyli ta oto artystka.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No i ze mną Krystyna Giżowska i przed nami twoja kolejna piosenka. Dzisiaj taki utwór wydaje mi się pełen optymizmu, miłości do świata, do ludzi. Świat jest cudowny. Tak się nazywa ta piosenka.
3: Świat jest cudowny.
4: Bo świat jest cudowny. To jest okres takiego mojego zakochania, takiej radości z tego, co się dzieje wokół mnie. I ta piosenka może dlatego taka radosna również, bo ja byłam bardzo radosna wtedy.
2: Chyba jesteś, mi się wydaje. Kiedyś gdzieś tam powiedziałaś radości... o sobie, że jesteś taką wieczną optymistką, pomimo tego, że no, myślę, że wiele słuchaczy zna twój życiorys i wie, że im choroby były po drodze. Właśnie jest strata męża, której wspominałaś 5 lat temu. I jakoś zawsze sobie z tym dajesz radę i mówisz sama, że no, życie nie jest usłane różami. Każdy z nas to wie, ale nazywasz siebie mimo wszystko wieczną optymistką.
4: To fakt, jestem optymistką, bo uważam, że optymizm to jest klucz do tego, żeby się dobrze czuć, żeby patrzeć na ludzi inaczej niż przez pryzmat ten ma więcej, ten ma mniej, albo temu zazdroszczę coś, albo nie. Po prostu optymizm to patrzeć na świat trochę przez różowe okulary również, bo jest jaki jest, no jest, żyjemy i powinniśmy się tym życiem cieszyć, dopóki tylko żyjemy. Bo pesymizm sprawia, że zaczynamy że siadamy w fotelu, przeżywamy, zaczynamy się zapadać również w sobie. Optymizm z kolei sprawia, że otwieramy się na świat, szukamy wyjścia, szukamy, żeby z tego, co nas boli,
2: tak,
4: wyjść.
2: Prawie dzisiaj jest źle, ale może jutro, pojutrze, za miesiąc będzie lepiej.
4: Bo tak jest. Jest sinusoida. Raz jest gorzej, raz lepiej. W życiu również. W moim też było, tak? I teraz mam lekko wznoszący trend. Także, proszę Państwa, nie dajmy się. Nie dajmy się pesymizmowi, nie dajmy się zwariować, jak to się też mówi. Patrzmy na świat przez różowe okulary. Optymizmu nam nigdy za mało.
2: Świat jest cudowny. Krystyna Giżowska. Dziękuję, Krysiu. Do usłyszenia jutro.

0: Takie najpiękniejsze melodie brzmią, drodzy Państwo, w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie 16, a już po 16 pojawi się Państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli daję słowo, ja Państwu mówię jedno słowo, Państwo muszą dodać 5 skojarzeń, mają Państwo na to 15 sekund, jak się uda, no to dwie cudowne nagrody trafiają do Państwa, to termos Radia Pogoda, a także fajna torba na zakupy również z naszym logo Radia Pogoda. A do zabawy będzie się można zgłaszać już po godzinie 16, a przed 16 u nas między innymi Sława Przybylska, pojawi się także Mieczysław Fok.
1: Autopromocja. Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
3: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ja tam zawsze śpię na boku.
8: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
7: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
9: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
10: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
7: Na boku, w Teatrze Kamienica.
8: Premiera już 15 września.
9: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Reklama. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
18: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa Modlińska 206.
19: Shaking Dudy, a także Piotr Szczepanik już za moment pojawią się w Radiu Pogoda, na razie 16 na zegarach. Pora na wiadomości.
20: Służby apelują o czujność. To w kontekście ostatnich incydentów. Maciej Berek wciąż niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie. Za chwilę też pytanie.
21: Who is Wojciech King?
20: A chodzi o bardzo poważną sprawę.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
20: Marcin Krzemiński. Po ostatnich incydentach, jak tak dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, służby specjalne apelują. Bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
22: Dmuchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawić. i zapewniam, że to służby zrobią.
20: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pamiętajmy przy tym o swoim bezpieczeństwie, unikajmy konfrontacji z zagrożeniem, nie publikujmy zdjęć lub nagrań w mediach społecznościowych. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. To śledczy o urządzeniu znalezionym na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
0: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
20: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowe śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Południowo-zachodnia Polska z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami zagrzmi dziś w sumie w 4 województwach, głównie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam najwięcej powiatów z alertem, miejscami możliwy grad. Choć dziś powinna rozpocząć się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki nadal nie zaprosił nowego sędziego na ślubowanie. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska.
3: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać te same kryteria, co sędzia Sądu Najwyższego. W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych.
20: Inaczej twierdzi jednak nowo wybrany sędzia, który twierdzi, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat. Teraz pytanie.
21: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
20: Pyta prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i jego nazwisko przetłumaczone na język angielski. Znalazło się we wniosku już drugim zresztą prokuratury europejskiej do Sejmu o uchylenie królowi immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej. Wniosek przetłumaczono z polskiego na angielski i zawiera według posłów sporo błędów, nie tylko dotyczących nazwiska.
21: Przykładem rzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
20: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mimo błędów Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku Prokuratury Europejskiej.
18: Co jest grane w Warszawie?
23: Ewelina Walczak i zapraszam na kulturalny rozkład jazdy. Na wielkim ekranie dzisiejszego wieczoru w kinach Helios w Warszawie czeka na państwa porywający dramat Niebo nad Normandią. To oparta na faktach historia alianckiego meteorologa, którego precyzyjna prognoza zdecydowała o losach lądowania w Normandii w 1944 roku. Na ekranie plejada gwiazd, w tym Andrew Scott. Ursynowskie świętowanie z kolei rozpocznie się w czwartek. Centrum Kultury Alternatywy hucznie obchodzić będzie swoje 5. urodziny. W programie znajdą państwo koncerty, między innymi na scenie zobaczymy Kubę Badacha czy Katarzynę Groniec, ale będzie też urodzinowy tort, konkursy i seans kultowej komedii Miś. A sięgając po marzenia, warto odwiedzić Mokotów. W czwartkowy poranek przy ulicy Różanej wystartują darmowe warsztaty z cyklu Mokotowski Senior z mocą.
18: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Pogoda.
20: Noc w większości regionów pochmurna, z deszczem, a miejscami też burzami. Będzie im towarzyszył silny wiatr. Na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam około 16.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: 5 minut po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witam państwa bardzo gorąco. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego środowego popołudnia, a to będzie bardzo emocjonująca godzina i pełna
4: takich, mam nadzieję, pozytywnych rzeczy, bo zaczniemy już za kilka minut Państwa ulubioną zabawę, czyli daję słowo. Szczegóły tej zabawy i zgłaszania się do niej już za kilka minut. A na dobry początek piosenka, która, przyznam się Państwu szczerze, jakoś śniła mi się kilka dni temu, no i pomyślałem sobie, że ten sen niech się ziści, jak to ładnie mawia klasyk. Piotr Szczepanik.

Domenico Modugno, nie tylko włoski piosenkarz, kompozytor i aktor, ale także członek włoskiego parlamentu, artysta, który bardzo mocno angażował się we włoską politykę. 11 minut po godzinie 16, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, a to jest, drodzy Państwo, ten moment. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy. Daję słowo 22 444 40 04. Cudowne prezenty czekają na Państwa, między innymi termos Radia Pogoda i torba Radia Pogoda. 22 444 40 04. No a teraz w Radio Pogoda Shaking Doody.

0: Jeden z najpopularniejszych polskich duetów lat 60. i 70. Zofia i Zbigniew Framerowie i taka w Radiu Pogoda. 17 minut po godzinie 16, to jeszcze mają Państwo niecałe 10 minut, żeby zgłosić się do naszej popołudniowej zabawy. Daję słowo, ja podaję Państwu jedno słowo, a Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. 15 sekund, dwie cudowne nagrody czekają na Państwa. 22 444 4004.
1: Słuchasz Radia Pogoda. Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29. Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To twój

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Została ostatnia reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Reklama.
11: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę ze śliską. Piosenka na stopę ze niską.

0: piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
1: żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele,
0: i słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: za każdym razem, kiedy gram Państwu w to popołudniową porą cudowne dźwięki prosto ze słonecznej Italii, to mam ochotę od razu na jakieś tiramisu i do tego małą czarną, a najlepiej takie mocne espresso. Albano i Romina Power w Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie, a na zegarze 28 minut po 16.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinna być pani Marzanna z Zielonej Góry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ma pani piękne i nietypowe imię.
2: Dziękuję.
0: Pani Marzanno, przed panią szansa wygrania cudownych dwóch nagród od Radia Pogoda. To termos, a także torba Radia Pogoda. W naszej zabawie daję słowo. Czy zasady są pani znane? Doskonale, czy przypomnieć?
2: Może pan przypomnieć, żebym w ogóle jakiejś skuchy nie zrobiła.
0: Dobrze, dobrze. No to ja mówię na przykład dane słowo, a pani musi dodać do tego słowa pięć skojarzeń. Na przykład ja mówię detektyw, a pani mówi lupa, śledztwo, zagadka, ślad, tajemnice, morderstwo. Na przykład. Wszystko już jasne? W tym kierunku musimy iść. Czyli tak zwanych skojarzeń. Ktoś będzie kibicował pani i pomagał?
2: Nie, niestety jestem akurat nie w tym momencie sama w domu.
0: Rozumiem. No to mam nadzieję, że my tutaj w studiu będziemy za panią mocno trzymać kciuki. Pani Marzanno, w takim razie już za moment odpalam magiczny mój czas, czyli 15 sekund będzie pani miała na to, żeby wymienić 5 takich skojarzeń do tego słowa, które już za moment się pojawi. Skoncentrowana pani jest?
2: Tak, w całej gotowości.
0: To w takim razie, to magiczne słowo, pani Marzanno, jest dzisiaj słowem las.
2: Grzyby, koszyk, drzewa, zwierzęta.
0: Jeszcze jedno.
2: I żołędzie.
0: I żołędzie, i 14 sekund nam minęło, ale pani zmieściła się w przeciągu 15 sekund, zatem pozostaje mi chyba i nam wszystkim tutaj wielki aplauz dla pani.
2: Wielkie
0: brawa. W takim razie z wielką przyjemnością pani Marzanno wręczam pani termos i torba Radia Pogoda. I czego życzysz pani na ten dzisiejszy popołudniowy czas?
2: No pogody, bo u mnie troszeczkę teraz padało, to może w ogóle po telefonie od pana to będzie lepsza pogoda.
0: No to mam nadzieję, że temperatura po naszym telefonie podniesie się nie tylko za oknem, ale u pani w domu o 10 stopni i że na koniec dnia jeszcze słońce gdzieś tam do pani wpadnie przez okno.
2: Mam nadzieję, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Pozdrawiamy gorąco, a kolejna zabawa daje słowo już jutro, parę minut po godzinie 16.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Niebiesko-czarni w radiu Pogoda. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jest to jedyny z nielicznych polskich zespołów tamtej epoki, który odniósł sukces za granicą. Koncertowali m.in. w Jugosławii, Finlandii, Belgii, Francji, no i zaśpiewali w tej słynnej paryskiej Olimpii. Dali cudowny koncert, to był rok 1963. A już za moment w radiu Pogoda. Wiecznie żywy to będzie Elvis Presley.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
22: Została ostatnia reklama.
23: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
24: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
23: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
24: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
23: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
25: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
26: GWM. Go with more.
5: Reklama.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Dzisiejsze popołudnie dość ładne w centralnej Polsce, natomiast na zachodzie i północnym zachodzie więcej chmur i deszcza, miejscami nawet może zagrzmieć. Najcieplej dziś z kolei na południu do 26 stopni. Na Krajowej 62 między Kruszwicą a Brześciem Kujawskim, uwaga, droga została zamknięta na czas ewakuacji centrum handlowego. Tutaj utrudnienia mogą jeszcze potrwać.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy batalionów chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Bykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
19: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa, Modlińska 206.
20: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Maryla Rodowicz, a także Maria Koterbska ze swoimi słynnymi karuzelami. A na razie 17 na zegarach. Pora na wiadomości.
21: Paliwo cenowo do góry, ale nie wszyscy tęsknią za CPN-em. Będzie referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. Polska-Bułgaria, siatkarski pojedynek już za godzinę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
21: Marcin Krzemiński. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza. Za litr diesla 8 zł 89. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo dzięki temu rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
22: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
21: Nad przyjętym przez rząd nad projektem pracuje już Sejm. Poprzednią ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualna perspektywa powrotu programu CPN wcale jednak kierowców tak mocno nie cieszy.
2: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPN wyskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to wszystko sobie nadrabiają.
3: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
21: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarnoobrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mówi Mateusz Piliński z policji.
4: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
21: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, trzeba ją całą wyprzedzić. Wojska apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani trasy przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy z sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozieł.
23: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
24: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
23: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
21: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie. Już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się już za godzinę na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
25: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce, ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
26: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
25: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
21: To oznacza, że ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
27: Pogoda.
21: Nocą na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Nieco cieplej, ale tylko nieco na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, tam około 16. W większości regionów pochmurno z deszczem, miejscami też burzami. Większe przejaśnienia jedynie na krańcach południowo-wschodnich oraz na północnym zachodzie.
20: Cztery minuty po godzinie 17. Wojtek Babiarczyk, zapraszam Państwa na tą ostatnią godzinę środowego popołudnia. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami spędzimy te ostatnie minuty, a na dobry początek piosenka, która ma w sobie taką pozytywną energię i mam nadzieję, że ta energia przyda się tym z Państwa, którzy na przykład wracają teraz z pracy do domu. Maria Koterbska i Karuzela.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Idealna piosenka do słuchania w podróży. Jeśli są Państwo gdzieś tam na polskich drogach, to życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi. Maryla Rodowicz i jadą wozy kolorowe. 12 minut po godzinie 17. Przypominam, drodzy Państwo, że przez całą dobę mogą się Państwo zgłaszać do Klubu Pogodnych Ludzi przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do nas pod 22 444 40 04. Jeśli się do Państwa później dodzwonimy, no to wręczamy Państwu naszą cudowną legitymację pogodnych ludzi. A w Radiu Pogoda teraz Zbigniew Kurtycz.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Sadu.

Lecz serce moje śni madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni madam, pozwolisz sama mi madam, miast twą

lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twą

0: Ach, to prawdziwy lodołamacz serc. Dionne Warwick w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę być blisko nas.
1: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
4: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
3: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
2: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
3: No tak.
2: A teraz jedziemy do Factory.
3: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
4: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie.

0: Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Została ostatnia reklama.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Za mniej.

0: Basia, Zbigniew Wodecki w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie na naszym zegarze. 17:30.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu nie Basia, ale pani Aleksandra. Dzień dobry, pani Olu.
2: Dzień dobry.
0: Witamy panią bardzo gorąco w Radiu Pogoda. Zgłosiła się pani do naszego klubu Pogodnych Ludzi i napisała pani bardzo ładnie. Jestem pogodnym człowiekiem, bo wierzę, że nawet po trudnym dniu przychodzi lepsze jutro, bo doceniam to, co mam i cieszę się każdą chwilą. Czy wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza.
0: Z tego, co słyszę, rozmawiając z panią, to tak ten uśmiech to pani nie schodzi z twarzy, z tego, co słyszę, tak?
2: W ogóle. Cały czas się uśmiecham.
0: Pani Olu, jak to pani robi, że na przykład w poniedziałek, w taki deszczowy poniedziałek, budzi się pani po weekendzie i co pani robi, że ten uśmiech nadal jest?
2: Staram się nie czekać na wielkie powody do szczęścia. Cieszę się z małych rzeczy, dobrej kawy, muzyki, spotkań z bliskimi i zwykłego uśmiechu od drugiego człowieka.
0: I to niech będzie takie przesłanie od pani Oli na te kolejne dni razem z Radiem Pogoda. Pani Olu, gratuluję bardzo serdecznie, bo już teraz dołącza pani do klubu Pogodnych Ludzi. Już niebawem wręczymy i wypiszemy pani naszą specjalną legitymację. Jeszcze mamy tam parę innych ciekawych rzeczy dla pani. Pani Olu, w takim razie uśmiechu, jeszcze raz uśmiechu życzę i przyjemnego popołudnia i wieczoru z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
2: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a jeśli chcą państwo dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi, to mogą to państwo zrobić przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc pod 22 444 4004. To teraz Only You.

0: Urszula Sipińska, Muzyk, Muzyk, to są najpiękniejsze melodie w środowe, późne już popołudnie, za 22 minuty będzie 18, a po godzinie 18 rusza Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. Na dziś spotkanie z aktorką, która zagrała choćby w takich filmach jak Panna z mokrą głową, Awantura o Basie, Nic śmiesznego, Złoto dezerterów, Listy miłosne, no i gra do dziś także w kultowym polskim serialu Klan, no i gra tam Czesie. No i chyba wszystko już jasne. Anna Powierza będzie gościem Alei Sław Tamary Pawlik-Lipskiej po godzinie 18 na to cudowne wieczorne spotkanie z artystką. Zapraszam Państwa bardzo gorąco. A jeszcze przed 18 u nas Hanna Banaszak, a także Ewa Demarczyk.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają. Zają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
18: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
19: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
20: Została ostatnia reklama.
21: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij ją.
0: sukno! Zakręć grzejnik!
21: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Reklama.
22: Drogowskaz Radia Pogoda.
23: Środowe popołudnie pogodne w wielu regionach, zwłaszcza w centrum, na zachodzie deszczowe i pochmurne. Jutro dla odmiany w zachodniej Polsce większe przejaśnienia, a deszcz na południowym wschodzie i to nie tylko przelotny. Na termometrach jutro od 16 do 21 stopni. Na S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Kowale w pobliżu Karczemek zderzenie czterech osobowych i tutaj utrudnienia na jezdni w stronę Łodzi.
24: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa, Modlińska 206.

wyglądający z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Cześć, tu Marta Żmuda-Trzebiatowska. Samych pogodnych dni dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Mówiłam, nie słodka, kokietka i pieszczotka.

dlaczego ja się boję sama spać? No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen

0: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Całterz wrześniowy, 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa. Torwar. 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
18: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
17: A pan wie, jak to objechać?
19: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: O 18 w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później zaczynamy dzisiejszą Aleję Sław.
10: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, są niezadowoleni ze wsparcia. Maciej Berek zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym bez ślubowania. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. To ostrzeżenie dla kierowców, by zwolnić, i prośba o informacje, gdyby ktoś go zauważył.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada szef Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
1: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
10: Rolnicy uważają też, że zostali bez pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Maciej Berek zaczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dostał jednak zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
20: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
10: Rafał Leśkiewicz dodaje, że Maciej Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy udokumentuje swój staż pracy. Radioaktywny pożar, ewakuacja, a w międzyczasie policyjna obława za dywersantem. Taki scenariusz realizują dziś służby w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu niedaleko granicy ze Słowacją. W ćwiczeniach brali udział także mieszkańcy małej wsi Podniebylce, gdzie zarządzono ewakuację całej miejscowości.
21: W miejscowości Żarnowiec doszło do pożaru. Nastąpiło skażenie. Chmura toksyczna przemieściła się na teren tej miejscowości. Została zarządzona ewakuacja ludności.
22: Teraz był alarm i komunikat ze szkoły. Na szkole jest tam właśnie...
23: I jak brzmiał ten komunikat?
22: Z biurka w miejscu ewakuacji podane było, że pod domem ludowym.
23: Potem do autobusu.
24: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także bo byli i też o balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
10: Na ćwiczeniach był reporter Marcin Starzec. Dzisiejsze ćwiczenia to finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. Unia Europejska chce wzmocnić kontrolę nad paczkami przysyłanymi do wspólnoty spoza Unii. Chodzi przede wszystkim o zakupy z Chin. Do zakupów dojdzie nowa opłata. Najpóźniej od 1 listopada sprzedawcy spoza wspólnoty będą płacić dodatkowo od 2 do 4 euro za każdą paczkę wysyłaną do Unii Europejskiej. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. Służby prowadzą intensywne poszukiwania. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, ale jasne jest, że ma problemy z poruszaniem się. Zwierzę jest szukane z użyciem dronów, termowizji i noktowizorów, zarówno w dzień, jak i w nocy. Leśnicy liczą na to, że łoś radzi sobie sam i ma dostęp do pożywienia. W gotowości czeka weterynarz, pomoże zwierzęciu, jak tylko zostanie ono odnalezione. A do kierowców jest apel o ostrożność na Półwyspie Helskim i ewentualnie kontakt, jeśli ktoś zobaczy łosia.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
25: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu grupy B siatkarskich Mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie. Kończący sezon tenisowy turniej kobiet WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywa się w hali Spectrum Center, gdzie grają na co dzień koszykarze Hornets.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Pogoda.
10: Jutro pogoda w kratkę. Chmur nie zabraknie, ale miejscami pokaże się też słońce. Od czasu do czasu popada, a na Pomorzu burze. Temperatura od 16 do 19 stopni. Cieplej na południowym wschodzie Polski. Tu około 20.
26: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.
27: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie aktorka Anna Powierza. Możecie Panią Anię zobaczyć w najnowszym serialu Zajazd. Dołączyła do obsady drugiego sezonu właśnie tej produkcji. Ale będziemy oczywiście też rozmawiać o pewnej kultowej postaci, w którą wciela się Anna Powierza, czyli o postaci Czesi z Klanu. Zapraszam bardzo serdecznie na to nasze trzygodzinne spotkanie.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Włączyć telefon, czy nie będzie przeszkadzał?
2: Dobra, mam wyłączone, żartuję. No dobra, w głowie żarty, no lećmy.
3: To teraz już powiem, że już było w zapisie. Nagrało się. Wszyscy będą wiedzieli.
2: Wyjdzie prawda na jaw, jaka jestem naprawdę. O nie, to musi teraz zostać skasowane. Więc zaczniemy jeszcze raz. Dzień dobry, Ania Powierza.
3: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy drugim mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska. Już państwo usłyszeli, kto jest dzisiaj moim gościem. Bardzo mi miło, że przyjęła pani nasze zaproszenie.
2: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za to zaproszenie. I teraz jestem nawet już troszkę speszona po tym wejściu, więc może pani mnie pytać o naprawdę najgorsze rzeczy. Gorzej nie będzie.
3: Najgorsze rzeczy, ale to ja bym chciała zacząć od tych przyjemnych.
2: Dobra.
3: No bo wiem, że tutaj dotarła pani do nas z planu zdjęciowego.
2: Tak.
3: Domyślam się, że mówimy tu o serialu Zajazd.
2: Akurat wyjątkowo nie. Niezręczna sytuacja. Zajazd już, żeśmy zdążyli cały nakręcić. Teraz tylko czekamy w nerwach na emisję. No i na najważniejszą rzecz dla aktora, czyli reakcję widzów i publiczności. Więc to jest taki, jeżeli chodzi o czas przedpremierowy, czas najgorszy, bo strasznie wtedy mnie akurat osobiście dopada trema i myślę sobie, o Boże, może mogłam to inaczej zagrać, a może moją bohaterkę mogłam inaczej poprowadzić, a może Alina powinna być inna niż mi się wydawało, że powinna być, więc to jest czas takich mega wątpliwości.
3: No ale też słyszałam, że ta Alina, w którą pani się wciela w serialu, no to jednak jest postać pani bardzo bliska.
2: To jest postać,
3: charakterologicznie,
2: którą polubiłam od pierwszego momentu, kiedy przeczytałam scenariusz, ponieważ jest totalnym freakiem. Jest artystką, pozwala sobie na dużo więcej niż ludzie na przykład byliby gotowi przyznać i sobie pozwalać. Jest absolutnie kobietą wyzwoloną. To mi nawet imponowało, bo ja osobiście chyba aż tak wyzwolona nie jestem i tak pewna siebie nie jestem. Tego też Alinie zazdrościłam. Natomiast ona nie jest konwencjonalna i ona żyje po prostu na swoich własnych zasadach i to w niej jest naprawdę super. Charakterologicznie powiem tak, że ja bym chciała bardziej być taka jak Alina. Jeżeli miałabym dorosnąć kiedyś w życiu, no to i się zestarzeć, to właśnie tak jak ona.
3: O postaci Aliny w serialu Zajazd jeszcze chwilę dzisiaj porozmawiamy. Anna Powierza jest moim i państwa gościem. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią, patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu.

0: Ziętarski.
1: No jestem, no.
0: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
17: No tak.
16: A teraz jedziemy do Faktury.
17: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
18: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
19: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
22: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
21: A pan wie, jak to objechać?
23: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dołącza pani w drugim sezonie serialu do obsady. I jak to jest? Oglądała pani pierwszy sezon?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No i tak, jak się dołącza do ekipy, zwłaszcza tak już zgranej i na planie wiedzącej, jak ma to wszystko wyglądać, no to z jednej strony jest i fajnie, i niefajnie. Mhm. Fajnie, bo aktorzy, którzy już tam grali, fantastycznie tych nowych, czyli mnie, prowadzą. Mhm. I to jest już trochę tak, że ja nie muszę się zastanawiać, jaka jest konwencja serialu, jak to grać, na co sobie mogę, czy nie mogę pozwolić, bo po prostu obserwuję ich. Ale z drugiej strony wejście w tak jednak zgraną i fajną ekipę, no też dla mnie było trochę stresujące, czy się tam odnajdę, czy nawiążę z nimi wspólny język, czy w tych właśnie warunkach, które już są określone, ja będę umiała i się pokazać, i tą moją Alinkę pokazać, natomiast no mam nadzieję, że dobra atmosfera, która była na planie, a była, będzie też widoczna na ekranie i że widz to odczuje, no bo naprawdę było tam wspaniale. Mhm.
1: Gdy dostała pani tę propozycję, powiedziała pani, że scenariusz się pani spodobał, ale to jest tak, że jak aktor dostaje propozycję, to jest jakaś od razu chemia na przykład między nim a postacią, czy jednak wymaga to zastanowienia, że a może przyjmę, a może nie przyjmę?
2: To znaczy umówmy się, realia chyba są takie, że nie są w moim wypadku, no nie dostajesz tak dużo propozycji, ról, żeby jakoś tak specjalnie wybrzydzać i grymasić, więc to chyba nie jest ten case, ale jednak bywa tak, że na przykład bywa ciężko i naprawdę na przykład zastanawiam się, czy dam radę, czy to dźwignę, czy to jest na pewno dla mnie, czy to jest odpowiednie gdzieś tam wizerunkowo, no są takie wątpliwości, no to przy Alinie nie miałam obaw żadnych i od razu się cieszyłam i już się zastanawiałam, co ja mogę w niej, jakby co, jak ja mogę ją pokazać. Mhm. Więc tutaj było naprawdę ta chemia między mną a nią nastąpiła od razu. Nie ze wszystkimi postaciami mam takie flow od samego początku. Niektóre w ogóle jakby stają mi wbrew i idą na bakier i nie wszystkie czuję i czasami zdarza się, że nie będzie mi dobrze do końca, bo ja mam swoją wizję, postać w scenariuszu robi zupełnie co innego, a jeszcze dochodzi do tego na przykład reżyser, który wszystko jeszcze bardziej komplikuje, nie? Mhm. Tak tutaj wszystko się naprawdę fajnie zgrało.
1: Serialowa Alina w Zajeździe, czyli w rzeczywistości Anna Powierza. Dzisiaj jest moim i Państwa gościem Aleja Sław, Radia Pogoda. Wracamy za kilka muzycznych chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Reklama. Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Ja tam zawsze śpię na boku.
16: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
15: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
17: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
18: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
15: Na boku, w Teatrze Kamienica.
16: Premiera już 15 września.
17: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
0: Została ostatnia reklama.
19: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
20: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
19: A pan wie, jak to objechać?
21: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Drogowskaz Radia Pogoda.
22: Wieczór z deszczowymi chmurami w zachodniej Polsce. Jutro z kolei na zachodzie będzie się przejaśniać, a deszczu, i to nie tylko przelotnego, można się spodziewać we wschodniej Polsce. Na Krajowej 11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską utrudnienia po zderzeniu trzech osobówek na jezdni w stronę Poznania. Jedźcie ostrożnie.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jak było z Czesią Sklaną? Czy tam też od razu nastąpiło flow?
2: No właśnie nie, bo przy Czesi byłam bardzo mocno spanikowana, jak to zrobić i co z nią zrobić. I przysięgam niestety bez bicia, że do momentu wejścia na plan miałam panikę w głowie i nie wiedziałam, jak mam ją zagrać. I dosłownie w momencie, kiedy stanęłam na planie i padło hasło akcja, na mnie spłynęło objawienie i zaczęłam ją grać tak, jak gram ją do tej pory. Natomiast tam nie było tej chemii, nie było tego fajnego flow. Była to dla mnie obca osoba, o której kompletnie nie miałam pojęcia i byłam mocno przerażona, że taką rolę będzie mi grać. To była pierwsza moja rola charakterystyczna, więc w ogóle tam nie wiedziałam, jak ją ugryźć, co zrobi. No by to było wtedy akurat straszne, ten początek był. No.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co pani mówi, no bo jakby, jak tylko pani zaczęła być Czesią w Klanie, no to, to w ogóle miałam wrażenie, że to jest jakieś objawienie, że to jest taka postać, której nie było do tej pory.
2: No ja ją wtedy przysięgam, ale ja ją poczułam w ostatniej chwili, więc do tego hasła akcja, kiedy padły już pierwsze komendy, ja byłam w totalnej, absolutnej panice, bo robiłam oczywiście dobrą minę do złej gry i udawałam, że wszystko jest ekstra, ale siedząc jeszcze, pamiętam, w charakteryzacji, kiedy mi kręciły dziewczyny włosy, kiedy robiły mi taki make-up, jak robiły, kiedy już miałam na sobie te czesiowe, dość, no, takie charakterystyczne ubranie, kompletnie nie w moim stylu, i ja patrzyłam na to w panice na zasadzie, Boże drogi, totalnie tego nie czuję, to w ogóle nie jest ten case, który ja bym chciała grać, być i tak dalej, więc to było straszne wtedy, tak, to ten początek pamiętam. I te pierwsze w ogóle jeszcze sceny, te pierwsze dni zdjęciowe, to było takie, o Boże, czy ja tu na pewno jestem w dobrym miejscu.
1: Ale jednak ta postać tyle lat jest w serialu.
2: Tak, to prawda, Czesia się sprawiła, no, Czesia mi się udała, za co jestem bardzo wdzięczna, nie wiem, Panu Bogu chyba, skoro mi przesłał to objawienie, ale i scenarzystom za zaufanie i za to, że tak naprawdę jakby dobrze mi z nią jest do tej pory.
1: W tym sezonie Klanu, rozumiem, Czesia też powróci.
2: No właśnie, wracam z serialu Klan, znaczy wracam właśnie, przyjeżdżam z planu tutaj do was, do pani, do państwa z Klanu, tak, i już gramy najnowsze odcinki i będzie tam też się działo.
1: No a ten sezon to 30. jubileuszowy sezon Klanu. Będziemy jeszcze o tym serialu w naszym programie i dzisiejszym, i w kolejnych programach rozmawiać. Nie zdradzę na razie państwu, kto niebawem będzie gościem Alei Sław, ale przypominam, że dzisiaj gościmy Annę Powierzę. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Reklama.
15: Jest 19 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego spotkania w ramach Alei Sław.
16: Prezydent nie podpisze ustawy o paliwach, sugeruje jego rzecznik. Rekordowy sezon w Tatrach, na szlakach 2 miliony turystów. Ile może czekać biblioteka na zwrot wypożyczonego czasopisma? A choćby 132 lata.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter Maciej Kluczka.
18: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny. koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
19: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
18: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski 4 miliardy złotych dla budżetu posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
20: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
18: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
16: Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony osób. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
21: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
16: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Do co najmniej 82 osób wzrósł bilans katastrofy w kopalni złota w Sudanie. Wczoraj zawalił się strop. Ratownicy mówią, że sami nie wiedzą, ile osób mogło być w tym czasie w kopalni. Mówi się o setce zaginionych. Sudan jest znaczącym producentem złota na świecie. Wypadki są częste z powodu złych standardów bezpieczeństwa. Awaria urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała rano ruch kolejowy w Katowicach i spowodowała opóźnienia w całym województwie śląskim. Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia, a sprawą zajmuje się też ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że na razie trudno mówić o dywersji, ale sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Mimo usunięcia awarii pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. To z pewnością rekord świata, jeśli chodzi o przetrzymanie książki czy czasopisma z biblioteki. Po 132 latach do amerykańskiej biblioteki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine, wypożyczony w 1894 roku. Gazetę zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z kar dla spóźnialskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Błażej Kulesza, zapraszam. Dziś Jagiellonia, jutro Lech. Polskie drużyny zaczynają grę w Lidze Europy. Już w pierwszej kolejce czekają je trudne starcia, bo drużyna z Białegostoku zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. To spotkanie zacznie się punktualnie o 21:00. Włodarze Formuły 1 odsłonili kalendarz na przyszły rok. Znalazły się w nim aż 24 wyścigi. Rywalizacja zacznie się w połowie marca w Bahrajnie, a zakończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą punktowane sprinty, które cieszą się sporą popularnością wśród kibiców.
17: Pogoda.
16: Przed nami dość chłodny i deszczowy czwartek, choć przejaśnień też nie zabraknie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie może padać ciągle. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni, choć akurat na południowym wschodzie właśnie odrobinę cieplej, do 20.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Przypominam, że trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktorka Anna Powierza. Ale tak naprawdę nie tylko aktorka, bo także czasami pisarka. O tych właśnie książkach Anny Powierzy będziemy jeszcze dzisiaj w programie rozmawiać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zostania z nami. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wiem, że nie możemy oczywiście za dużo zdradzić, no bo to też zepsujemy widzom frajdę z oglądania. No ale czy jakoś teraz ta postać rzeczywiście będzie miała, Czesia, takie momenty mocnego wyjścia?
2: To znaczy z Czesią mam taką relację właśnie dość trudną do tej pory, bo do tej pory ja myślę sobie, Jezu, dziewczyno, co ty wyprawiasz? Czy nie możesz jakoś w życiu ogarnąć? I to jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć na wstępie. A druga rzecz, którą muszę powiedzieć na wstępie, jest też taka, że ja sama nie wiem, co będzie dalej. My dość późno dostajemy kolejne odcinki, więc ja sama jestem trzymana w niepewności. I na ten moment mogę powiedzieć, o cholera, dziewczyno, co ty wyprawiasz? Ale z drugiej strony nie mogę się doczekać dalszego ciągu i tych scenariuszy, które do mnie spłyną, bo jak na mój gust, zapowiada się naprawdę ciekawie.
1: Czy była taki moment, kiedy pani pomyślała sobie, że już chciałaby jednak się rozejść z Czesią?
2: Ależ oczywiście.
1: W pokoju albo niekoniecznie
2: miałam
1: w pokoju.
2: Kilka takich momentów, no i wtedy następowały jakieś nawet i dwuletnie przerwy, kiedy Czesia jakoś znikała z serialu, ponieważ miałam jej dość, to nawet nie interesowałam się, czy po prostu o niej się wspomina, czy wyjeżdża gdzieś za granicę. Nie mam pojęcia, co się z nią działo, ale faktycznie miałam rozejścia z Czesławą. Nawet parę razy sobie myślałam, że być może już nigdy do niej nie wrócę, więc były takie mocniejsze momenty cichych dni między nami.
1: Ale jednak jakaś siła powodowała, że wraca pani do tej postaci.
2: No jednak ją lubię też bardzo i to też się jakby też wiązało, że szłam grać jakąś dużą rolę do innego serialu. Wtedy myślałam sobie już bez żalu, że ta Czesia może nie wróci, ale serial się skończył, Aklan trwał, więc z pokorą, z wielkim przepraszam i z wielką prośbą w oczach, czy jednak możemy z Czesią znowu się zbratać z powrotem. Wracałam do klanu, na szczęście mam bardzo wyrozumiałego producenta, może też pomogło, że te seriale inne to też on produkował, więc jakoś przymykał oko na moją rozłąkę z Czesławą i przygarniał mnie z powrotem litościwie do produkcji, tak.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo serial trwa tyle lat, ta postać też przez te wszystkie lata zmienia się.
2: No zmienia się, oczywiście ona się jakby otrzaskała już trochę z wielkim miastem i teoretycznie już nie jest tą Czesią na samym początku, prostą bardzo dziewczyną z małej miejscowości, której się wydaje, że zawojuje Warszawę. Natomiast trzon, ta jej naiwność, ta jej duża emocjonalność i to, że naprawdę wierzy w to, że świat jest dobry i nikt jej nigdy nie zrobi na szaro, no w niej cały czas jest, więc to nieważne, czy się już na przykład lepiej ubierze, albo lepiej uczesze, albo już jej się wydaje, że jest naprawdę bardzo dobrze wychowana i umie się odnaleźć wśród ludzi i przy stole, no to niestety ten jej prawdziwy charakter wyłazi cały czas, no ale po latach to ja to nawet bardzo lubię, mam do tego ogromny sentyment.
1: Czy ma pani dalej... Mam wrażenie, że był taki moment, kiedy była pani bardzo mocno kojarzona właśnie z postacią Czesi i też gdzieś tam czytałam w jednym z wywiadów, że no jakby zdarzało się też, że fani zaczepiali panią na ulicy.
2: No do tej pory się to
1: ale
2: zdarza.
1: Ale no właśnie i jakby dalej ta Czesia wśród fanów tak mocno istnieje, że zdarza się pani, że zaczepiają panią właśnie w związku z tą postacią?
2: No gdzieś tam już to jest faktycznie mniej. Mniej ludzi kojarzy tą Czesię. Kojarzy, że wiedzą, ale czy to była Czesia, czy dziś czy Krysia mają na końcu języka, że to imię było jakieś takie dość niepopularne, ale było i teraz trochę więcej, dłużej szukają w głowie, który to był serial, jaka to była postać. No kiedyś Klan był jeden, albo tych seriali było bardzo mało, w międzyczasie produkcji się trochę namnożyło. W związku z tym mam wrażenie, że tym najwierniejszym naszym widzom faktycznie już się myli. Ostatnio do mnie napisał pan, och jejku, jak cię miło zobaczyć na wspólnej, pamiętam cię sprzed 20 lat, a ja na wspólnej nigdy nie grałam, nie? Więc rozumiem, że dużo jest propozycji na rynku serialowych i nie do końca wiadomo, w którym serialu który aktor tam grał. No to ja, drodzy państwo, przypominam, od
1: 31 sierpnia.
2: Od 31 sierpnia będę w Zajeździe. Dziękuję bardzo za tę podpowiedź.
1: Czy ta postać jest równie kolorowa jak Czesia? Czy tu jest jakiś, nie wiem, element, który można porównać, że te postaci mają coś w sobie takiego samego?
2: No, Alina jest przede wszystkim mądra, więc i to jest naprawdę fajna, mądra babka, która no nie jest już naiwna, bo ona myślę, że nigdy nie była naiwna, ale jednak jest dziewczyną już po 40 i to jest tak strasznie fajny wiek dla kobiety, kiedy już się nie przejmuje głupotami, nie przejmuje się kto co pomyśli albo jak wygląda. Ona ma to w nosie, wygląda tak, jak jej się podoba i bierze życie też tak, jak jej się to podoba. Jest, no owija sobie oczywiście dookoła palca tych, których chce owinąć. Oczywiście nie będę wam zdradzać kogo, ale to mi się w niej tak strasznie podobało. To było tak fajne, że no nie, ona nie ma w sobie naiwniaczki.
1: Anna Powierza gości dziś w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy B.

0: no, chciał zapracować na to zaufanie i oddawał mu wszystko, co miał najlepszego. I wtedy pomyślałam sobie, że jego geniusz polega na tym, że on słucha ludzi. On nie uważa się za najmądrzejszego na świecie, ale on potrafi wydobyć z każdego z nas to, co my mamy najlepsze, i na tym właśnie polega jego geniusz. On się nie boi tego, że ktoś mu powie, źle myślisz, albo to powinno być inaczej. I on był na to otwarty. I do tej pory mam takie wrażenie, że im kto ma mniej pojęcia w tej branży, w której jest i w której pracuje, tym bardziej się wymądrza, a naprawdę mądre osoby słuchają. I owszem, dają jakieś uwagi wtedy, kiedy jest to konieczne, ale nie muszą wcale leczyć swojego ego jakimiś przemówieniami i do tej pory myślę sobie, że to jest ogromna lekcja, którą dostałam wtedy.
1: Jak znalazłaś się w Pannie Nikt?
0: No, zostałam zaproszona na casting. Natomiast znalazłam się na tym castingu, myślę, że dlatego, że kilka lat wcześniej były ogromne na całą Polskę castingi robione przez Kazimierza Tarnasa do filmu Panna z mokrą głową. I jeździła ekipa po całej Polsce castingując dziewczynki. Ja oczywiście nie miałam wtedy pomysłu, żeby zostać aktorką. No, byłam chorobliwie nieśmiała i na siebie miałam raczej taki pomysł, że pewnie zostanę weterynarzem, no bo kochałam zwierzęta i na pewno z nimi chciałam pracować w przyszłości. Ale miałam w szkole podstawowej zupełnie amatorski teatrzyk. Po prostu bawiłyśmy się z koleżankami w teatrzyk i bawiłyśmy się, że wystawiamy różne sztuki. Na tyle nam to fajnie szło, że raz nas pani zaprosiła, a to na lekcji pokażcie jakąś tam sztukę, a to może na apelu, bo wtedy jeszcze dzieci miały apele. I tak nam ta zabawa jakoś się spodobała, że to robiłyśmy, aż do naszej szkoły zapisała dziecko Maria Ciunelis i wtedy razem z nią pod jej już opieką, taką zupełnie profesjonalną, nadal to była zabawa, wystawiłyśmy jakieś przedstawienie na święto szkoły i to ona tak naprawdę wiedziała o tych castingach i powiedziała, a dziewczynki, jak wam tam świetnie idzie, to może chcecie tam właśnie, nie wiem, pójść na prawdziwy casting i zobaczyć, jak to tam jest naprawdę na castingu. Oczywiście, że żeśmy poszły z ciekawości, jak wygląda prawdziwy casting. Natomiast nie wiem, jak dziewczynki, no ale raczej chyba nie miałyśmy nadziei na to, że coś tam zagramy. Chciałyśmy po prostu, no nie wiem, spędzić fajny dzień, zobaczyć, jak to jest.
1: Do tej opowieści jeszcze wrócimy. Nie kończymy naszego dzisiejszego spotkania w ramach Alei Sław, a dzisiaj gościem mojego programu jest Anna Powierza.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.

dni, gdy mówiłaś mi, że tak ci dobrze jest ze mną. Zabrał cię świat i zaginął twój ślad. Znowu jestem sam i w tęsknocie trwa.

0: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Anna Powierza. Przed przerwą rozmawiałyśmy o jej roli w filmie Andrzeja Wajdy Panna Nikt.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy po tym filmie posypały się kolejne propozycje castingów, ról?
2: Ależ oczywiście, że nie, no bo właśnie tak to bywa w tym zawodzie. Można coś zrobić takiego niby niebywałego, gdzie wydawałoby się, że się dostanie nagrodę albo zagrał jakiegoś reżysera i wtedy posypią się propozycje, a wtedy na przykład następują 2 lata kompletnej ciszy. I tak było u mnie chyba po Pannie Nikt. Przez kilka lat żywy duch się nie odezwał i ja już byłam święcie przekonana, że no właśnie moja przygoda z aktorstwem się skończyła. Skończyłam też liceum i dokonałam jedynej mądrej, podjęłam jedyną mądrą, tak mi się wtedy wydawało, decyzję, że poszłam na zupełnie inne studia, żeby zdobyć prawdziwą pracę. I w momencie, kiedy już byłam na najlepszej drodze, żeby te studia skończyć i pójść właśnie do jakiejś prawdziwej pracy, nagle dostałam propozycję z Klanu i stałam się Czesią, gdzie też myślałam sobie, o świetnie, dorobię tam na podręczniki albo na coś i to też z założenia był epizod, który miał być przez 3 czy 4 odcinki i ciągnie się do tej pory, nie? Więc to akurat nie ma tutaj nic z przewidywalności i nie w żadnym ani jednym momencie nie można być pewnym, że teraz to ja już robię karierę i teraz to już będę grać i teraz to już naprawdę jestem aktorką.
0: No ale to w takim razie przychodzi mi do głowy takie pytanie, to jak sobie ułożyć życie, jeżeli to jest takie właśnie nieprzewidywalne? No bo to jednak jest twoja praca, to jest twoje źródło utrzymania, tak?
2: Właśnie, wiesz, co to mi dało do myślenia, jak jakiś czas temu brałam udział w castingu, próbowałam znowu wrócić do tego show biznesu właśnie po tym, kiedy urodziłam dziecko, jeszcze nie wyglądałam wcale dobrze, czułam się fatalnie, byłam cały czas gruba i nie byłam w swoim ciele, ale pomyślałam sobie, no wrócę do tych castingów i... castingi to nie jest środowisko moje. W ogóle podziwiam ludzi, którzy mnie zatrudniają po castingach, bo według mnie zawsze wypadam fatalnie. I wtedy pamiętam, siedziałam, przepuszczałam wszystkie kolejne osoby przed siebie, bo strasznie nie chciałam tam wejść, no bo bardzo... Wtedy mam tak ogromną tremę, że paraliżuje mnie stres. I wtedy przysiadł się do mnie chłopak, młody aktor i tak mówi, a ty co robisz w życiu? Więc ja tak, jestem aktorką. On mówi, no ale jak to aktorką jesteś, ale utrzymujesz się z tego? I ja wtedy pomyślałam sobie, kurczę, no tak, utrzymuję się z tego, więc mu powiedziałam, no tak. I pamiętam, że on powiedział, wow, ale ekstra, więc to nie jest takie znowu oczywiste, że się utrzymasz z bycia aktorem. No możesz bywać aktorem, ale jednak często gęsto, coraz częściej ktoś ma własną knajpę, ktoś pracuje w nieruchomościach, ktoś pracuje w zupełnie jeszcze innej branży, a od czasu do czasu udaje mu się bywać aktorem i wejść na plan. To jest chyba takie najczęstsze po tym, kiedy się, nie wiem, zrobi szkołę, skończy studia i chce pracować w tym zawodzie, to trzeba mieć jakąś drugą nogę, żeby to działało. No mi się udaje, tfu, dziękuję ci, panie i wszyscy widzowie, którzy mnie oglądacie, utrzymywać. I to jest ogromny sukces mój, z tego się bardzo cieszę.
0: Mam też tu na myśli takie, wiesz, no jakby codzienne rzeczy, no wiadomo, dziecko chodzi do szkoły, partner też ma jakieś zajęcia, różne rzeczy się dzieją wokół, tak? No i raptem, nie wiem, dzisiaj masz plan i na przykład on trwa od tej do tej godziny, a potem na przykład nie wiesz, czy za 2 miesiące będziesz od 8 do 20, tak. Czy... 400 kilometrów dalej.
2: Tak, to prawda, ale nie pytaj mnie, jak to działa, jak sobie można ułożyć życie, bo ja mam wrażenie, odkąd jestem aktorką, czyli od tego 14 roku życia, że to jest jakaś jazda bez trzymanki. I czasem ktoś mnie pyta na przykład, co będzie jutro, a ja mówię, czy tam za tydzień, ja mówię, proszę, za tydzień nie mam bladego pojęcia, bo ja z trudem ogarniam dzień następny i czasami tak jak właśnie dzisiaj miałam pójść na plan o 8 rano, skończyć o 11, spokojnie przyjechać do ciebie na 15, a o 15:10 wybiegłam z planu, błagając cię w duchu o wybaczenie i o to, żebyś jeszcze czekała i zechciała się ze mną spotkać. No i tak wygląda moje życie, więc ja nie wiem, jakim cudem to się udaje spiąć, nie wiem, zaplanować, regularnie wysyłać jeszcze dziecko na angielski i robić inne rzeczy. Nie wiem, jakoś to działa, ale nie pytaj mnie jak, bo ja wiem, co będę robić dziś do końca dnia i jutro i dalej w ogóle kompletnie nie myślę, co będzie. No coś tam będzie, ale nie mam zamiaru się tym stresować, bo jak zacznę myśleć o tym, jak to wszystko poukładać, jak zgrać ten angielski dziecka, jak pójść z psem do weterynarza, jeszcze może się umówić do dentysty, kiedy idę na plan, myśląc, że idę tam na 3 godziny, a siedzę 12. Nie wiem, nie mam pojęcia. Trzeba mieć chyba dużo cierpliwości i lubić dawać się zaskakiwać w życiu. Ja nie lubię. Jednak jestem autystyczna, lubiłabym mieć wszystko równo poukładane.
0: 8:16.
2: Tak, 8:16. No ale nikt mnie nie chciał zatrudnić i jest jak jest.
0: A jeśli twoje dziecko powie, że mamo, chce być aktorką?
2: Wiesz co, no będę starała się jej jakoś pomóc w tym, chociaż mi się marzy, żeby została, nie wiem, stomatologiem albo protetykiem, bo wydaje mi się to naprawdę taką świetną, stabilną pracą. Miałaby swój gabinet i wiedziałaby, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, nawet
0: nie
2: za dwa lata.
0: Nie oszukujmy się, też wypłata by się bardzo zgadzała.
2: Oj, tak, oczywiście, nie? Bo tutaj w aktorstwie też bywa różnie, nie? Jakby nie do końca umiem planować przyszłość, w sensie możesz mieć fantastyczną wypłatę i świetnie zarobić w jakiejś produkcji, ale potem właśnie dwa kolejne lata nie mieć żadnych propozycji pracy i wtedy nagle się okazuje, że ten dochód nie jest tak atrakcyjny, jak ci się te dwa lata wcześniej wydawało, więc bardzo marzę, żeby została stomatologiem. Czasem jej podsuwam takie myśli, ale na razie chyba nie ma skonkretyzowanych planów, więc nie wiem. No jeżeli będzie chciała zostać aktorką, to zostanie tą aktorką. Będę starała się jej w tym pomóc jak najbardziej będę potrafiła. No bo z drugiej strony, z ręką na sercu muszę powiedzieć, że nie ma chyba fajniejszego zawodu i nie ma, nie wyobrażam sobie większej satysfakcji z pracy niż kiedy kłaniam się na koniec spektaklu i dostaję brawka i ludzie po prostu bardzo potrafią docenić wtedy to, co im pokazałam. No to jest taki moment w życiu, którego nie wiem, czy stomatolog ma aż tak wielką satysfakcję w momencie, kiedy mu pacjent wstaje z fotela i nawet jest wdzięczny za tę robotę, ale nie sądzę, że to da się porównać.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty mówiłaś też, rozmawiamy też zresztą przez dłuższy czas o tym, że no, ten zawód aktora, to tak próbowałaś to odsunąć i tak dalej, ale miałaś taki moment w dzieciństwie, że sobie powiedziałaś, że chcesz być aktorką?
2: Nigdy. Nigdy, ja byłam chorobliwie nieśmiała.
1: No właśnie, bo też to wspomniałaś i to mnie tak zastanowiło,
2: nie.
1: Ale...
2: ja miałam problem, żeby się odezwać do kogoś na ulicy. Jak moi rodzice starali się mi dawać takie zadania, żebym się nauczyła rozmawiać z ludźmi, to mnie na przykład wysyłali do kiosku po gazetę i ja stałam tam przed tym kioskiem i płakałam, bo nie byłam w stanie się odezwać do pani, którą znałam, bo ona w tym kiosku pracowała całe lata i była strasznie miła dla mnie i sympatyczna i czasami dawała, nie wiem, lizaka i cukierka. Ale fakt, że muszę do niej się sama odezwać, był dla mnie traumatyczny. No, mam taką historię, do której się być może nie powinnam przyznawać, ale pani w pierwszej klasie nie chciała mi dać przepustki, żebym zdała do drugiej, bo powiedziała mojej mamie, że jestem niedorozwojem umysłowym i po prostu no, nie dam rady sobie w drugiej klasie, no bo ja nie byłam w stanie odpowiadać na pytania. Tak strasznie się wstydziłam, żeby na forum klasy wstać i odpowiedzieć pani na pytanie, które ona mi zadała, czy nawet siedzieć w ławce i odpowiedzieć. Ja się nie byłam w stanie odezwać, więc gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że byłabym aktorką, to bym się popukała w czoło, bo jak mama moja jeszcze w przedszkolu na przykład prosiła panie, żeby mnie tam do jakiegoś właśnie przedstawienia albo do śpiewania piosenki wzięły, żebym tam właśnie nabrała może trochę odwagi, to wszystkie dzieci stały i śpiewały, a ja stałam i płakałam, no bo tak strasznie mi było źle przed tą publicznością, że wszyscy się na mnie gapią, więc to jest naprawdę chichot losu, że ja jestem tą aktorką i to jeszcze przy tym, kiedy naprawdę nic innego nie robiłam latami, tylko starałam się nią nie być.
1: Chciałam cię zapytać jeszcze o twoje dredy.
2: O Jezu, kocham dredy, naprawdę.
1: Ale dlatego też o to pytam, ponieważ obserwuję twoje media społecznościowe, no i tak patrzę, raz masz dredy, raz ich nie masz i ja w końcu nie wiem, czy te dredy można tak doczepić i zdjąć?
2: Czy można doczepić i zdjąć, tak, bo gdybym nie była aktorką, gdyby ktoś mnie zatrudnił w tej szkole albo w tym przedszkolu, albo w jakimśkolwiek innym miejscu, gdzie chciałam zdobyć zatrudnienie, no to pewnie bym sobie siedziała w tych dredach szczęśliwa i zadowolona, że nie muszę się czesać i moje włosy zawsze wyglądają idealnie, no bo mam te dredy i no one tak. Są na tyle świetne, że nieważne, czy wstaniesz z łóżka 5 minut temu, czy je zwiążesz, czy rozpuścisz, zawsze wyglądają wow. Moje włosy wyglądają wow, tylko jak ktoś, tak jak teraz godzinę nad nimi pracuję, tam je czeszę i układa. Ja sama nie umiem tego robić. Więc dla mnie dredy są fryzurą życia, które zakładam sobie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam wakacje i kiedy nie mam właśnie żadnej roli w serialu. No i właśnie tak było też z Alidą, że założyłam sobie te dredy, bo przyszły wakacje, potem przyszła propozycja z produkcji, na którą oczywiście się zgodziłam, bo była, tak jak mówiłam, naprawdę świetna. No i pamiętam taki moment, kiedy myślałam sobie, Boże, będę musiała zdjąć te dredy, bo raczej wszyscy oczekują, że będę wyglądać normalnie. I pamiętam, to dosłownie chwilę przed wejściem na plan rozmawiałam z charakteryzatorką i tak nie wierząc w sukces, no bo ja wcześniej próbowałam sprzedać te dredy do innych ról, do innych pozycji, jakby tam innych produkcji, w których grałam i wszędzie słyszałam, jakie dredy, absolutnie nie. No i tak pamiętam, taka... co mi szkodzi zapytać, czy mogę w dredach. No i po drugiej stronie zapadła cisza. Mówię, poczekaj chwilę, skonsultuję z produkcją, z reżyserem. Wiadomo, że tam sztab ludzi wydaje jakby opinię i decyduje o takich rzeczach. No więc ja poczułam już nadzieję, po czym tam po chwili jakiejś, już nie pamiętam jakiej, czy po godzinie, czy po iluś, był telefon, jasne, super, ale ekstra będzie to bardzo pasować do roli. No pienia anielskie usłyszałam wtedy i okazało się, że Alina może mieć dredy, więc tym bardziej musiałam ją pokochać, bo to oznaczało, że nie będę musiała tych dredów zdejmować, a nawet będę mogła je mieć dłużej niż krócej, niż tylko właśnie w wakacje, więc to był dodatkowy bonus do Aliny.
1: Zapytałam też o to, bo ostatnio właśnie wrzuciłaś się taki filmik w odpowiedzi na jeden z niezbyt przychylnych komentarzy, że zdejmujesz te dredy. Ty się przejmujesz tym, co piszą ludzie w internecie?
2: No kompletnie nie. No zdejmowałam dredy tak naprawdę, bo na następny dzień...
1: Bo potrzebowałam zdjąć.
2: Bo na następny dzień już musiałam być Czesią w klanie, a Czesia nie ma dredów, więc to jest dla mnie moment, kiedy ja zdejmuję dredy, kiedy wracamy do pracy i do klanu. Natomiast natomiast no nie przejmuję się, no bo opinii jest tyle, ile ludzi i to, że te moje dredy, czy nie dredy, czy inne rzeczy komuś się bardzo podobają, a 400 innym osobom absolutnie nie. I to nawet nie mam pewności, czy to są prawdziwe osoby, a nie jakieś tam boty, albo ktoś, kto pisze po złości, tylko dlatego, żeby mi utrzeć nosa. No więc, no jak mogę się przejmować takimi rzeczami?
1: Po prostu pomyślałam sobie, że to też musi być jednak taki trudny element bycia aktorem, no bo jednak ludzie teraz myślą, że są mocno anonimowi w internecie, no i czasami po prostu, brzydko mówiąc, walą prosto z mostu, co myślą.
2: Wiesz co, no ja mam już jakby nie patrzeć 40 lat ponad, więc chyba już nie jestem tak bardzo zajęta tym, co myślą o mnie inni, tylko bardziej tym, co myślę ja sama na swój własny temat, ale cieszę się, że ten mój pik popularności był wtedy, kiedy właśnie nie było takiego internetu, bo współczuję strasznie dzieciakom. Bo myślę, że ten nastoletni wiek, albo bardzo młody wiek jest faktycznie taki bardzo czuły, kiedy te wszystkie opinie robią na nas ogromne wrażenie. No na mnie już nie, bo mam je w nosie, mogę się z nich śmiać, albo nimi tylko i wyłącznie bawić, no bo czasami oczywiście mnie śmieszą opinie innych ludzi, że o Boże, jestem brudasem, bo mam dredy na przykład. No nie jestem brudasem, jakby dredy nie wpływają na to, czy się kąpię, czy nie. Znam wiele osób, które nie ma dredów, a jednak nie lubi się bardzo z prysznicem, więc jakby to jest oczywiście śmieszne, ale myślę sobie, że taki mój dzieciak, który by miał tego typu opinię, byłby tym bardzo przyjęty i to by naprawdę mogło jej łamać serce. W związku z tym no tępię takie wypowiedzi, ile wlezie, ile mogę.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Już? Naprawdę? Mówię, że... No dobra, okej. Mówię, że godzina i tyle minęło. Dobra.
1: I tyle minęło. Ania Powierza, Wel Alina z Zajazdu.
2: Tak jest.
1: Była moim i państwa gościem Walejsław, Radia Pogoda.
2: Dziękuję pięknie, do widzenia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm. Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona buchta.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Dębosz uścisnął chłopca, ale Tomek po swoim zapalnym wybuchu jakby zgasł. Był zamyślony i z tą zadumą na czole, nielicującą z jego prawie dziecinną twarzyczką, rozkładał kwiaty na grobach mniej starannie niż poprzednio. Gdy opuszczali cmentarzyk, Tomek, stojąc na szerokich schodach wiodących w górę, objął wzrokiem szpalery krzyżów i rzekł jakby do siebie: strasznie to piękne i strasznie jakieś ci wielkie, niby Janielski ogród czy coś takiego. Tak myślę sobie... Umilkł. O czym myślisz? Powiedz nam, Tomek, podchwyciła Kasia. Ej, nic, no tak mi się uwidziało, że kiedy księżyc świeci, a noc cicha, a słowiki śpiewają, to oni tu wszyscy niebożątka wychodzą pewno z grobków swoich i patrzą w księżyc. I szeptają za sobą i wspominają, kiedy byli w domu u ojców swoich, i szkołę, i potem bitwę, i własną śmierć. Tyle ich tu je razem, to i mi wesoło. Ino tamtemu biedakowi tęskno samemu, choć i w paradach, a honorach. Dla kogo on nieznany, to nieznany, a dla tych tu pewnie dobrze znajomy, a może niektórego i brat rodzony. Chciałbym ja kiedy i tamtego samotnika grób zobaczyć. Jeszcze kiedy zobaczysz w Warszawie. Oj, chciałbym. Jest niesłychanie wrażliwy i przeczulony, mówił potem Andrzej do Kasi, spacerując po ulicach Parku Kilińskiego. O tak, nawet bywa czasem egzaltowany, odrzekła. Ale ta jego egzaltacja jest szczera i płynie prosto z serca. Jego zapał wydaje się nieodłączną cząstką jego bujnej natury. Bardzo bujnej, przyznaje. Gdy wyjdzie kiedy spod opieki pani, trzeba go powierzyć w pewne i umiejętne ręce, aby się nie spaczył. Można go bowiem od razu albo wznieść wysoko, albo złamać, żerunie głową w dół. Wtedy zginie. To byłaby niepowetowana szkoda. Do tego nie dopuszczę, ale jednak obiecajcie mi, kolego, że będziecie mi pomocą w przeprowadzeniu kariery Tomka. Nie wiem, czy moje tylko wpływy będą dobre. Męska siła i pański hart duchowy byłyby dla niego bardzo pożądanym kierunkiem. Czy zechce pan, panie Andrzeju, być także jego moralnym kierownikiem i opiekunem wraz ze mną? Dębosz uczuł silny przypływ gorącej krwi do serca. Z całej duszy. Jestem zawsze na rozkazy pani. Tomka od tej chwili uważam już za naszego wspólnego pupila. Będę się starał osiągnąć nad nim wpływy i urabiać go. Na obraz i podobieństwo swoje, dokończyła Kasia. Bo wtedy dopiero będę o niego spokojna. Podała mu rękę, ujął ją rozpaloną dłonią. Panował nad sobą, by nie uklęknąć przed nią. Czy pani mnie tak ufa? Spytał głosem stłumionym. Ufam, to za mało. Wierzę w pana nieograniczenie, cenię pana bardzo wysoko, no ale po cóż to mówić? Wszak pan chyba widzi to i odczuwa mnie. Szli oboje pustą aleją. Tomek pobiegł naprzód. Byli sami. Kasia pochyliła się i zajrzała w oczy Andrzeja trochę kokieteryjnie. Tak patrzyła czasem, dawniej, gdy byli jeszcze na studiach. Andrzej drgnął. Przypomnienie tych czasów nasunęło mu zbyt dużo najdroższych wspomnień o niej, może i najsłodszych nadziei, które wtedy piastował, o ileż śmielej niż dziś. Spuścił oczy, zmieszany, a ona patrząc na niego ciągle mówiła wdzięcznie: dlaczego pan chowa wzrok przede mną? Właśnie chcę, by pan w oczach moich wyczytał, jak bardzo jest mi pan bliski. Panie Andrzeju, przecie spojrzał pan nareszcie. No i jakże? Nie zmieniłam się chyba. Jestem tą samą serdeczną koleżanką, przyjaciółką pana, panie Jędrku. Pamięta pan? Tak go nazywałam. Pan zaś mówił panno Kasiu albo koleżanka Kasia. Ach Boże, gdzie te nasze dobre, kochane czasy? Gdy jestem z panem, to mi się niekiedy zdaje, że one trwają dotąd, że nic się nie zmieniło. I tak mi wtedy przy panu dobrze, tak cicho. Dlaczego pan milczy? Bo pani powiedziała, jakby się nic nie zmieniło, a tymczasem zmieniło się wszystko, zasadniczo. Ach, to prawda, zawołała z westchnieniem. A jego uniosła nieprzyjazna fala nagłego buntu. Teraz między nami stanął mur rozdzielczy, który przedtem nie istniał, raczej nie był widzialny, nieodczuwany. Mur rozdzielczy? Tego znowu nie rozumiem. A to takie proste. Dawniej byliśmy kolegami i przyjaźń nasza była zupełnie naturalna, jakaś jakby legalna, powiedzmy. Panna Kasia Zachojska, ucząca się i pracująca w warunkach zwykłej studentki, to było co innego niż dziś. Pani rozumie, że dziś... Zaplątał się trochę, ale tylko na moment. Spojrzał na nią śmiało i mówił już bez zająknięcia. Dziś pani Zebrzydowska i Dębosz nie tworzą już dawnego zespołu. Nie mogą tworzyć. Dlaczego? Więc mi pan ujmuje swojej przyjaźni? Pani, jakże to trudno zrozumieć się. Nic nie ujmuje, nic. Ale teraz pani tak daleko ode mnie odbiegła, że my, obecnie, dwa światy różne. Niby dlatego, że pan pochodzi z ludu, czy jak? Z ludu to jest gładkie omówienie rzeczywistej mojej przynależności rasowej. Jestem po prostu chłopem. Zupełnie się tego nie wstydzę. Wierzę w swoją rasę i jej siłę żywotną. Wierzę w jej przyszłość. Tylko nie wierzy pan widocznie w samego siebie, rzekła Kasia podrażniona. Poznałam pana, wiedząc wszakże, że pan jest chłopem. Oceniłam pańską wartość duchową i ofiarowałam mu z całego serca płynącą najgłębszą przyjaźń moją. Gdzież jest ten mur wynaleziony przez pana między nami? Czyż on istnieje? Patrzyła mu w oczy z wyrzutem serdecznym. Andrzeja ogarnął wstyd, więc tak spełnił swoje postanowienia, aby się przed nią nie zdradzić? Opamiętał się w jednej chwili. Wyciągnął do niej ręce, a gdy podała mu swoje, żywym, szczerym ruchem przycisnął je do ust, hamując wzburzenie. Jestem tylko wdzięczny za hojny dar pani przyjaźni, za tę najmiłościwszą łaskę pani dla mnie. Czcić ją potrafię, proszę mi wierzyć, nadal i zawsze. Oto już wszystko, oto wszystko, na co ją stać względem mnie, wołał mu w duszy głos okrutnej prawdy. Kasia odczuła w nim jakiś zgrzyt. Ból i gorycz były w jego głosie. Onieśmieliło ją to do niego. Panie Andrzeju. W słowach tych zadrgała po raz pierwszy fałszywa nuta jakaś. Prawie szczęśliwi byli oboje, ujrzawszy Tomka. Dębosz puścił ręce Kasi i odsunął się dalej. Tomek opowiadał im swoje wrażenia zdobyte przy pomniku Kilińskiego. Oni oboje milczeli. Wracali tramwajem, słuchając coraz nowych zachwytów Tomka. Odpowiadali na jego nieustanne pytania, ale tak samo Kasia, jak i Dębosz myśleli tylko o drugim. Myśli ich były nieco odmiennej barwy i treści, lecz niezbyt odległe od siebie. Dębosz objaśniał coś Tomkowi zwróconej w stronę ulicy. Kasia przyglądała mu się uważnie. Silny jego profil i rysy wydatne, nieregularne, miały w sobie szczególną szlachetność. Pomiędzy mocną brwią i fałda pionowa zarysowała się skupioną głębią myśli. Wysokie czoło nosiło znamiona inteligencji i odwagi. Może nawet byłyby dumne, gdyby nie smutek przyczajony w oczach, który łagodził dumę i zmieniał ją raczej w jakąś niedostępność natury na wskroś męskiej. Usta świeże, podkreślone cienką linią podstrzyżonych wąsów, miały w sobie pewną zaciętość, znamionującą charakter zwarty i zamknięty w sobie, ale nie były pozbawione zmysłowości i wdzięku. Całą postać Andrzeja cechowała prawie brutalna siła. Wysoki i mężny w ramionach, był jednak dziwnie zręczny, jak wygimnastykowany sportowiec. Cerę miał opaloną, prawie śniadą, przy bardzo ciemnych włosach i oczach szarych, jak szmelcowana stal. Kasia, przesuwając wzrok swój po nim, skonstatowała teraz dopiero, że się zmienił od owych czasów studenckich, kiedy promieniował pogodą. Dziś tę pogodę zatracił zupełnie. Był w nim nienaturalny smutek i to dodawało mu powagi, wzmacniając bardziej wrażenie jego siły i energii. Ten człowiek nakazywał dla siebie szacunek. Można było na nim polegać z zaufaniem nieograniczonym. Cicha radość, bardzo zbliżona do uczucia szczęścia, rozjaśniła duszę Kasi z powodu, że on jest jej przyjacielem. Czy tylko przyjacielem?
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Pytanie to wytrysło nagle jak źródło gorące i oblało ją warem. Uczuła brak tchu w piersiach, zerwała się z ławki gwałtownie, z wrażeniem, że płonie w niej własna jej krew. Andrzej powstał także zdziwiony, ale Kasia opanowała się, usiadła i odwróciła od niego spłoszone oczy. Myślałam, że to nasz przystanek, rzekła bezradnie. Andrzej nie uwierzył, zrozumiał, że poderwało ją coś innego, jakieś uniesienie lub jedna z tych myśli, które bywają niekiedy udarem obucha. Nie pytał, ale czuwał nad nią, bo widział w niej niezwykłe podniecenie, nawet lekką trwogę. Jeszcze chwila i Dębosz powstał, pochylając się do Kasi. Teraz wysiadamy. Wyszła razem z nim, ogłuszona, jeszcze nie władająca sobą. Zdobyta podświadomość nie zdarła ostatniej zasłony. Pozwoliła nawet na lekkie oburzenie na siebie samą za insynuację tego rodzaju, ale ten podszept już w jej duszy tkwił jak grot. Już go w sobie czuła całą swą istotą. Zanim weszli do jej mieszkania, Kasia prawie jednym rzutem oka przejrzała całą ich rozmowę ostatnią w parku, słowa Andrzeja, zachowanie się jego wyraz oczów i skurcz na jego twarzy. A przedtem jego bytność w Kromiłowie w zimie, listy, wreszcie dawne ich czasy lwowskie i znowu Wenecja, Neapol.

spuszczał oczów z dębosza. Ależ Kasiu, zawołał, nie pytasz, co mnie sprowadza do Lwowa. War przyjechał, jest już w Kromiłowie. Kasia zbladła, tak strasznie, że hrabia umilkł. Stali w pełnym świetle otwartych okien salonu. Mochyński, zaskoczony niepojętą ciszą i tą bladością Kasi, spojrzał na dębosza i rzekł w formie objaśnienia, które wypadło w tej chwili bardzo niezgrabnie, warto mąż Kasi, Edward Zebrzydowski, właśnie przyjechał z podróży tego owego. Mówiąc ten niepotrzebny komentarz, znowu zdumiał się. Kropli krwi nie było w twarzy dębosza, w oczach jego mignął ponury cień. Skłonił się Kasi bardzo głęboko. Pożegnam państwa, czas na mnie. Pan inżynier wyjeżdża? Tak, jadę na wieś. Dębosz ucałował rękę Kasi. Nie zamienili z sobą ani jednego wyrazu. Pożegnał hrabiego chłodno i wyszedł. Kasia stała na tym samym miejscu, przykuta wieścią, jakby zdrętwiała. Edward Zebrzydowski siedział zanurzony w niskim fotelu klubowym. Prawie leżał z nogami założonymi jedna na drugą. Ręce miał splecione na piersiach, głowę odrzuconą na miękką poręcz. Patrzył w sufit trochę tempo. Przed nim na małym stoliczku stała maszynka z czarną kawą i butelka koniaku. Od czasu do czasu welinową, bladą rękę wyciągał po filiżankę. W gabinecie trwała cisza. W poprzednim pokoju zaszeleściły czasem ostrożne kroki lokaja Dionizego. Posłuchał przy drzwiach i odsuwał się cicho. Czujny był na każde wezwanie z gabinetu. Prosto stamtąd Dionizy szedł znowu na balkon, na piętrze i zwracał stroskany wzrok na białą linię szosy, której prosty szlak ginął w czarnej masie lasu na krańcu widnokręgu. Każde przelatujące auto wywoływało najpierw radosny uśmiech starego człowieka, potem uśmiech gasł, a na twarzy malowało się zaniepokojenie. To nie nasze. W pewnej chwili, wracając z balkonu na stanowisko, Dionizy usłyszał ostry głos dzwonka z gabinetu. Przecie ożył, pewno kawy zabrakło, pomyślał stary. Nie mylił się. Zebrzydowski nie spojrzał nawet w jego stronę, wyrzucił tylko z ust dwa słowa: podaj gorącą. Gdy nowa maszynka stanęła na stoliku, padło pytanie: pani nie przyjechała? Jeszcze nie, proszę jaśnie pana, ale zdaje się, że lada godzina powinna nadjechać. Telegram wczoraj rano wysłany. Auto było we Lwowie z panią dziedziczką od ostatniego wyjazdu. Możesz odejść. Dionizy zmieszał się, uznał się winnym nieopatrznego omawiania kwestii i prędko wyszedł. War nalał sobie duży kieliszek koniaku, wychylił go, potem drugi, potem dolał trunku do gorącej kawy i nerwowo mieszał łyżeczką w filiżance. Był zdenerwowany. Od 4 dni już przebywał w Kromiłowie samotnie. Kasia nie przyjeżdżała. Wysłane zawiadomienia do Pochlebów i do Sęcin, wzywające Kmietowicza, pozostały jak dotąd także bez echa. War nudził się i był zły. Służba drżała przed nim, gdyż nikt mu nie umiał dogodzić. War postanowił jeszcze ten jeden dzień przebyć w Kromiłowie, po czym jechać sam do Lwowa, aby przeszkodzić Kasi w tych idiotycznych robotach jakiejś głupiej budowli. Lecz czuł się tak zmęczony i apatyczny, że zdobyć się na jakiś czyn, nawet na wyjazd, nie zdołał. Od przyjazdu wybierał się co dzień i co dzień zostawał, oczekując Kasi. Wałęsał się po domu i parku, bierny na wszystko, obojętny, znudzony i kwaśny. Jeden tylko szczegół zainteresował go bardziej i rozgniewał. Oto w pracowni Kasi przy bocznym oknie ujrzał stół założony różnymi lepiankami z gliny. Warsztat Tomka. Zawołał Dionizego i spytał, co by to było. Gdy usłyszał opowiadanie o Tomku, wzruszył ramionami niechętnie. Nowe dziwactwo, mruknął zły. Życzliwe stanowisko starego lokaja względem chłopca rozgniewało go jeszcze bardziej. Co za kostrzewa? Jaki Tomek? Idiotyzm! Powyrzucać to wszystko stąd! Lokaj zrobił wielkie oczy, ale ani się ruszył.
Var zorientował się, że ostatecznie był to pokój Kasi.

0: wsi. Machnął ręką. Zresztą wszystko tu jest w tym samym stylu. Obrzucił ironicznym spojrzeniem kartony z rysunkami Kasi i opuścił pokój zgorzkniały. Nic mu nie dogadzało. Beształ kucharza, ogrodnika, skrzyczał z Tangreta, nie bardzo wiedząc za co i przez tych kilka dni zaciężył wszystkim w Kromiłowie. Rządca unikał go starannie, ale Warnie spieszył się również, aby go widzieć. Gospodarstwo nic go nie obchodziło. Cały dwór odpoczywał dopiero wtedy, gdy Zebrzydowski spał lub gdy odbywał poobiednią siestę przy czarnej kawie. Wszyscy oczekiwali Kasi z utęsknieniem. Wreszcie, gdy nie było jej widać, komentowano sobie cicho tak długie ociąganie się z przyjazdem. Dionizy wpadł w nauk, każdej wolnej chwili wypatrywał samochodu Kromiłowskiego na szosie. W obserwacji tej stał się niezmordowany. Gdy wieczór zapadł, Zebrzydowski nie mógł sobie miejsca znaleźć. Chodził długo po parku, zmieniając nastroje jak aleje, którymi błądził. Wreszcie zły wrócił do dworu, rozkazał w salonie pozapalać wszystkie lampy i usiadł do fortepianu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Najpierw spod palców Zebrzydowskiego wybiegły jakieś dzikie wariacje. Rozwichrzone i bez melodii, pojedyncze tony były jak uderzenia huraganu. Fortepian jęczał pod tą nawałą szalonej fantazji. Ale stopniowo burza uciszała się i spod cienkich, nerwowych palców Zebrzydowskiego płynęły melodie coraz spokojniejsze i bardziej wyraźne. Zaczął po dawnemu rozśpiewywać się na klawiszach. I razem ze stopniowaniem tej muzyki nasuwały się różnorodne wizje przeżytych momentów. W zgiełku rozbitych tonów Edward widział wyobraźnią zameczek na skalę nad oceanem w Brytanii. Słyszał huk fal, który się przedzierał do wnętrza jasnych, z przepychem urządzonych komnat, gdzie ona, ta kobieta o niepospolitym wdzięku i cudzie urody nieprawdopodobnej, odurzała go sobą do utraty przytomności. Jej profil na tle płaszcza włosów, jak dukatowe płynne złoto, doprowadzał go do ekstazy zachwytu, że klęcząc u jej stóp, trzymał je w dłoniach jak bezcenne klejnoty i ogrzewał ustami i pieścił ich widokiem przeczystej piękności, której dorównać nie mogły żadne kobiety na świecie. Była sama w sobie cudem dla niego, bożyszczem, a potem nowe szły wspomnienia. Włochy, Morze Śródziemne, Egipt, ich noce pod piramidami w błękitno-szarych sreżogach, mroku lub w srebrnych roztoczach księżyca, kiedy twarz jej była jakby z perły rzeźbiona. Oczy jej o niewysłowionym kolorze i głębi przysłaniały się przepychem rzęs pod mocą jego oczów, a usta, doprowadzające do obłędu, szeptały mu słowa najsłodsze. Te noce, te seledynowe świty i róż wschodu słońca, którym nasiąkało wszystko dokoła i znowu ona, znowu w innej barwie, krasy przedziwnej, znowu boska, jeszcze bardziej pożądana, jeszcze silniej odurzająca. Czyż poświęcić dla niej życie to jeszcze nie za mała ofiara dla takiej jak ona piękności? Muzyka Edwarda stawała się teraz śpiewem natchnionym. Przeniósł się całkowicie do Egiptu. Był tam z nią w wyśnionym poemacie zachwytów i w płomieniach szału. Kochał ją, odczuwał, że i on ją czarował. Upojenie, jakie ogarniało go z powodu tej świadomości, było ponad wszelką miarę i wszelki wyraz niedościgłe. A potem melodie splątały się, zwichrzyły na nowo w chaos i zamęt niebywały. Dlaczego następuje w życiu zawsze to potem? Dlaczego nawet tak przeogromne, potężne momenty posiadają dalszy ciąg? Melodie płynące teraz spod palców Wara zawierały w sobie cały dramat takiego znaku zapytania. Odeszła od niego tak samo nagle, jak mu się objawiła. Bez słowa żalu, czy choćby prostego wyjaśnienia, znikła, jak czarowne złudzenie, jak piękna do okrucieństwa fatamorgana. Co to było? Może była tylko zjawiskiem, które się rozwiało? Rozwiała się. On po pierwszych chwilach osłupienia i zgrozy rzucił się w szaleńczy pościg za nią, wynalazł, odszukał, zobaczył i zrozumiał. Niestety rozwiała się tylko dla niego. Nie była ani złudzeniem, ani cudem. Była kobietą niewysłowienie piękną, namiętną, żądną nie tylko płomieni, ekstazy, zachwytów i triumfów, ale i gór złota. Góry złota to był jej żywioł. Mogła przesycona złotem odlecieć w kwieciste łąki sielanek i uroków, ale gdy przesyt minął, musiała do gór złota powrócić. Edward cisnął na klawisze nową fugę. On był dla niej za biedny. Góra złota ją pociągała i ku niej poszła. Wiedział, że bezpowrotnie. Nie rozpaczał, do tego nie był w ogóle skłonny. Zdumiał się tylko i poczuł gorzki smaczek w ustach, a potem śmiał się ironicznie, a potem trochę klął, a wreszcie postanowił się zemścić. Przypadkiem ze znajomymi z dawnych, przedwojennych lat znalazł się w klubie i doszedł do wniosku, że góry złota bywają do osiągnięcia niekiedy. Jedne się tam topią jak wosk, inne wyrastają niespodziewanie jak grzyby po deszczu. Są czasem jednakowo trwałe jak grzyby, ale w każdym razie są do osiągnięcia. Zaczął próby. Śmieli się z niego przyjaciele, że za wiele ma szczęścia do kobiet, co jest złym znakiem w grze o złoto. On właśnie chciał złotem odbić kobietę. Pragnął takiego triumfu, wiedząc, że pod innymi względami, jako rywal z tamtym musiał wygrywać. Tam była tylko góra złota, u niego tylko złota brakowało. Podrażniona ambicja popychała go do zdobycia potrzebnego tła dla swojej osoby, by uskutecznić zemstę. Marzenia wyolbrzymiały się, fantazja igrała, ale rzeczywistość była mniej fantastyczna. Ona to właśnie, zamiast do góry złota, ku której dążył, przywiodła go aż do Kromiłowa. Ta jedna droga mu pozostała. Zawiodło go wszystko. Był szalenie wyczerpany, przesycony i na razie nie odczuwał niedawnych pragnień zemsty. Odpadły od niego marzenia ambitne i wszelkie inne. Nie zaniechał myśli odwetu za swą porażkę, lecz odłożył ją do czasu, aż się w nim zbudzi nowa iskra i nowy poryw szczęśliwszej weny życiowej. Ale pod wpływem nudy w Kromiłowie i muzyki ożyły wspomnienia. Podczas tych rozmyślań, ilustrowanych muzyką, auto Kasi podsunęło się cicho do podjazdu. Tylko Dionizy wypatrzył nareszcie przyjazd i tylko on witał Kasię. Jaśnie pan gra, szepnął cicho. Było w tych słowach wyjaśnienie i tłumaczenie się, że nie zawiadomił pana. Oświetlony dwór w ciszy i woniach majowej nocy i ta muzyka, którą Kasia poznała z daleka od pierwszych usłyszanych tonów, wywarły na niej dziwne wrażenie. W jednej chwili, jakby jasnowidzeniem, wiedziona odgadła nastrój Edwarda. Nie pozwoliła zawiadamiać go o przyjeździe. Tomek prosto z samochodu uciekł do Juraska, przerażony obecnością nieznanego bliżej jaśnie pana, który był dla niego jakąś legendarną istotą z bajek. Jurasek szeptem opowiadał o nim dziwy, a Tomek, coraz bardziej przejęty, z zapartym oddechem słuchał i drżał. Muzyka nie milkła ku zdumieniu całej służby. Kasia w płaszczu podróżnym wsunęła się cicho do małego buduarku poprzedzającego salon. Pragnęła zobaczyć Wara, nie będąc widzianą. Ukryta za grupą palm ujrzała go i doznała wstrząsu. O jakieś 15 kroków przed nią siedział przy fortepianie cień dawnego Wara. Sylwetka ta na tle starego gobelinu była jakby nierzeczywista. Wykwintny pastel rzucony ręką artysty, przesubtelniony w rysunku i wyrazie. Blady, szczupły owal twarzy, oczy przysłonięte powiekami, usta pełne melancholii. Zaduma na czole, skupienie natężonej uwagi nad czymś, co szeptało mu w duszy. Odległość jego myśli i nawet jej treść była aż nadto widoczna. Ale nie wyrażała bólu i cierpienia, tylko nudę i zniechęcenie krańcowe człowieka, nie mającego już nic przed sobą. Smutek przedziwny owiewał tę postać piękną i wytworną, a jakby skończoną. Zasnuwał ją cień nicości. War rozpływał się w tej mgle, stawał się sam mgławicą. W zapatrzonych oczach Kasi oddalał się od niej, że był niby wytworem wyobraźni. Im dłużej patrzyła na niego, tym bardziej był daleki, tym mniej rzeczywisty. Oczy jej zwilgotniały. Żal zdławił jej krtań, aż jęknęła cicho. To był przecie ten sam War i ten sam urok był w nim, urok całej postaci mistrzowsko rzeźbionej. Niepojęty urok w twarzy i rysach, jakiś czar tajemniczy, który budził lęk. Belinowe powieki Zebrzydowskiego zaczęły lekko drgać. Nerwami odczuł wzrok Kasi. Rzucił krótkie spojrzenie w kierunku ciemnego buduaru, a ona zadrżała pod migawkowym błyskiem jego oczów. Grał dalej, ale coraz bardziej wichrzył melodię. Akordy, pasaże padały lawiną na klawisze i znowu spojrzał, ściągnąwszy brwi. Nerwowy tyk przemknął po rysach jego, poruszył się, jakby z zamiarem powstania, ale znowu grał. Jednakże Kasia odczuła, że już się ocknął. Pragnęła tę chwilę jeszcze przeciągnąć. Muzyka Wara stała się chaotyczna. Zwikłane wspomnienia prysły. Kasia, czytając w jego twarzy wyrazistej, przeczuła, że on jest już z powrotem w Kromiłowie. Nowy poryw żalu zadrgał w jej piersiach. On się tu pewno źle czuje. Zabolała przykra myśl i zrodziło się uczucie ciche, a dobre, śpiące głęboko w duszy, pokryte grubym nalotem przeżyć całorocznych zawodów i trosk. Czy to było uczucie siostry dla brata, czy uczucie kobiety, na którą już działał urok jego, czy też żony do szalenie kochanego przedtem męża, Kasia nie umiałaby określić. Ale nie zdołała również oprzeć się wpływom tego uczucia. Zawładnęło nią zbyt gwałtownie i uniosło.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

0: wszystko na drodze da się przewidzieć. Dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
1: Została ostatnia reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
3: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
4: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

black cigarette. Start this day like cold.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: W naszej całej kamienicy, ile pięter, okien, drzwi, od podwórka, od ulicy, wszędzie licho śpi. Lecz dziewczyny mają kwiaty, mają astry, róże, bzy.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da?

Tych pierwszych westchnień była świadkiem. Zawsze w niej parę pływało skwarek. Ty je ze mną łykałaś ukradkiem. Z wszystkich zup nam najlepiej smakowała, przyprawiona z umiarem, acz pikantna. Taka posilna, taka przymilna, kartoflanka, kochana kartoflanka. Niestety krótko miało trwać to wszystko. W innej stołówce dziś pod palmą siedzisz. Przenieśli cię na dyrektorskie stanowisko, a ja samotny płaczę nad talerzem kartoflanki, biurowej kartoflanki, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Widzę tych parę mizernych skwarek, których ze mną nie przełkniesz ukradkiem. Choć się zmuszam dokończyć jej, nie mogę. Nie uważam, by była zbyt pikantna, ale wodnista i nienawistna kartoflanka, ohydna kartoflanka. I nagle dzwonisz do mnie, ukochana, do swej stołówki mnie zapraszasz dzisiaj. Więc patrzę na te palmy i dywany i w jadłospis, a w tym jadłospisie potato soup, pomdeter krem. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam dwa talerzyki z tym całym pomme de terre. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko kartoflanka. I tutaj kartoflanka znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwar.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.